Chrystus woskresie. Minęła godzina 16. Mamy przyjemność powitać Państwa na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem wita się z Państwem Agata Pietruszkiewicz. Już jutro przypada połowa okresu Pięćdziesiątnicy. Święto to znajduje się pomiędzy Paschą a Pięćdziesiątnicą i łączy w sobie znaczenie obu tych wielkich dni. Nawiązuje do wydarzenia opisanego w Ewangelii, kiedy Chrystus w połowie święta nauczał w świątyni, wzbudzając zdumienie słuchaczy swoją mądrością. Połowa Pięćdziesiątnicy przypomina również o objawieniu Chrystusa jako Mesjasza oraz o jego nauczaniu skierowanym do ludzi spragnionych prawdy. Niezwykle nam miło, że zdecydowali się Państwo spędzić dzisiejsze popołudnie razem z nami. Zachęcamy do pozostania na antenie Radia Ortodoksja, gdyż przygotowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych materiałów.

Jesteśmy na antenie pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce, Radia Ortodoksja. Plan naszego dzisiejszego spotkania prezentuje się następująco. Już za chwilę usłyszymy kalendarium oraz czytania Pisma Świętego. Następnie wysłuchamy duchowego pouczenia ojca Pawła Zabrockiego.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś wtorek, 5 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś świętego Teodora z Sykeonu. Przeniesienie relikwii świętego księcia Włosiewołoda, który podczas chrztu otrzymał imię Gabriel, apostołów Natanaela, Łukasza i Klemensa oraz mnicha Witalisa.

Już dziś o godzinie 17 zapraszamy Państwa do Księżnicy Podlaskiej imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku na spotkanie wokół publikacji Pójdź ze mną wędrówki po Rzymie z metropolitą Dionizem. To wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Fundację Oikonomos, Akademię Supraską oraz Księżnicę Podlaską. Będzie okazją do rozmowy o książce łączącej historię, duchowość i pasję odkrywania świata. W trakcie spotkania będzie można dowiedzieć się, jak powstawała publikacja oraz co sprawia, że Rzym widziany oczami metropolity Dionizego pozostaje tak fascynujący. W spotkaniu udział wezmą Witalii Michalczuk, Aleksander Naumow oraz Katarzyna Siergiejuk. Zapraszamy wszystkich chętnych.

0: Tradycyjnie następnym punktem naszego spotkania są czytania Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dziś fragmenty Dziej Apostolskich, rozdział 10, wersety od 21 do 33 oraz Ewangelię według Świętego Jana, rozdział 7, wersety od 1 do 13. Już teraz na antenie wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Czasu onego Piotr, zeszedłszy do mężów, rzekł: oto ja jestem, którego szukacie, co to za powód, dla któregoście przyszli? A oni rzekli: Korneliusz setnik, mąż sprawiedliwy, bojący się Boga i mający świadectwo od całego narodu żydowskiego, otrzymał nakaz od anioła świętego, aby cię wezwał do domu swego i słuchał słów twoich. Wprowadził ich tedy i przyjął w gościnę, a nazajutrz wstawszy wyszedł z nimi i niektórzy bracia z Joppy poszli z nim. Drugiego zaś dnia wszedł do Cezarei, a Korneliusz czekał na nich, zwoławszy swoich krewnych i bliższych przyjaciół. I stało się, gdy wszedł Piotr, wyszedł naprzeciw niego Korneliusz i przypadłszy do nóg jego, pokłonił się. Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: wstań, i ja też jestem człowiekiem. A rozmawiając z nim, wszedł i znalazł wielu, którzy się zebrali, i rzekł do nich: wy wiecie, jaka to wstrętna rzecz jest dla Żyda przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego, ale mnie Bóg nauczył, żebym żadnego człowieka nie nazywał pospolitym albo nieczystym, dlatego bez wahania przyszedłem wezwany. Pytam więc, dla jakiego powodu wezwaliście mnie? A Korneliusz rzekł: a właśnie 4 dni temu modliłem się o 9:00 w domu moim, a oto stanął przede mną mąż w jasnym odzieniu i rzekł: Korneliuszu, wysłuchana jest modlitwa twoja i o twych jałmużnach wspomniano przed obliczem Boga. A przeto poślij do Joppy, a wezwij Szymona, którego nazywają Piotrem. Stoi on gospodą w domu Szymona Garbarza nad morzem. Zaraz więc posłałem do ciebie i tyś dobrze uczynił, żeś przyszedł. Teraz więc wszyscy jesteśmy tu przed oczami twoimi, aby słuchać wszystkiego, cokolwiek tobie Pan nakazał.

W owym czasie Jezus chodził po Galilei. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, gdyż Żydzi szukali sposobności, by go zabić. Było zaś blisko święto Żydów, rozbijania namiotów. Powiedzieli więc do niego jego bracia: pójdź stąd i idź do Judei, aby również twoi uczniowie oglądali dzieła twe, które czynisz. Nikt bowiem nie czyni nic pokryjomu, gdy stara się być znanym. Jeśli to czynisz, ukaż siebie światu, albowiem nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Mówi więc im Jezus: to nie mój czas jeszcze. Wasz czas zawsze jest gotów. Was świat nie może nienawidzić, mnie zaś nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego dzieła są złe. Wy pójdźcie na to święto. Ja na to święto nie idę, bo czas mój jeszcze się nie wypełnił. Powiedziawszy to, sam pozostał w Galilei. Kiedy zaś jego bracia poszli na święto, wtedy i on poszedł, niejawnie, lecz jakby pokryjomu. Żydzi szukali go zatem podczas święta i mówili: gdzie on jest? I było wielkie wzburzenie w tłumach z jego powodu. Jedni mówili: jest dobry, inni zaś mówili: nie, przecież zwodzi tłum. Nikt jednak otwarcie nie mówił o nim ze strachu przed Żydami.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz na antenie słowo pouczenia do Ewangelii, które wygłosi ojciec Paweł Zabrocki, wikariusz parafii świętego Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrystus woskresie. Dzisiejsze czytanie ewangeliczne relacjonuje nam, drodzy bracia i siostry, sytuację, w której Jezus Chrystus początkowo unika udania się do Judei na święto namiotów z powodu zagrożenia, jakie czekało na niego ze strony Żydów. Przywódcy żydowscy chcieli bowiem go zabić. Bracia Chrystusa, którzy, jak wspomina Ewangelia, nawet oni nie wierzyli w niego, namawiają go do publicznego zaprezentowania swoich czynów w Judei, sugerując, że działa zbyt skrycie. Jezus wyjaśnia, iż jego czas, czyli moment wypełnienia jego misji, jeszcze nie nadszedł i doprecyzowuje, iż świat go nienawidzi, gdyż on zaświadcza o jego złych uczynkach, po czym udaje się jednak potajemnie na owe święto. Jaką duchową lekcję czerpiemy, drodzy bracia i siostry, z tego czytania? Na pierwszy plan wysuwa nam się postawa braci Chrystusa. Ewangelia kilkukrotnie wspomina nam o rodzeństwie Zbawiciela. Byli to synowie i córki świętego Józefa z jego pierwszego małżeństwa, z którymi Jezus się wychowywał. Żyjąc oni z Jezusem na co dzień, widzieli, iż nie jest on zwykłym człowiekiem, iż ma w sobie siłę Bożą, byli świadkami jego nauczania i cudów. A mimo to nawet im brakuje wiary w misję Zbawiciela. Powątpiewają. Tak też bywa i z nami, bracia i siostry. My również nieraz chwiejemy się w wierze. Jednak w przeciwieństwie do braci Chrystusa, w tamtym momencie my posiadamy już pełnię wiedzy o Jego zbawczym dziele i Jego skutkach dla rodzaju ludzkiego. Dlaczego zatem nieraz wątpimy, nie dowierzamy? Wskazuje na to słabość naszej upadłej ludzkiej natury oraz nasza duchowa krótkowzroczność. Postrzegamy naszą sytuację z perspektywy chwili, w której się znajdujemy. Bardzo często nie rozumiemy, iż różnego rodzaju trudności czy doświadczenia są częścią dalszego Bożego planu wobec nas i świata. Zamiast otworzyć się na Bożą wolę, wiedzeni pychą, narzekamy, osądzamy, wątpimy. Nie dowierzamy, chociaż wierzymy w Boga. Dzieje się tak też dlatego, gdyż jesteśmy podatni na wpływy tego świata. Świata, o którym również w dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi, że świat go nienawidzi, bowiem Zbawiciel, będąc sam w sobie źródłem prawdy, obnaża nieprawości tego świata. I taki stan trwa po dzień dzisiejszy. Ewangeliczne nauczanie Jezusa Chrystusa godzi w niemoralność, obłudę i wszelkie nieprawości tak zwanej, w cudzysłowie, kultury i normy społecznej, w której żyjemy. Widzimy, iż droga naszej cywilizacji coraz bardziej rozchodzi się z ewangeliczną drogą wiodącą ku zbawieniu. Złu obecnemu w świecie nie podoba się to, iż chrześcijaństwo mu się przeciwstawia. Dlatego też nienawidzi Chrystusa i wszystkich jego wiernych naśladowców. Diabeł stara się podkopać w nas fundamenty naszej wiary, zachwiać systemem moralnym, oziębić miłość do Boga i drugiego człowieka. Dlatego doświadczamy wielu pokus, nieprzyjaźni ludzkiej, cierpienia i bólu. Chrystus przewidział to, pouczając nas, jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. W tym wszystkim pokrzepia nas to, co obecnie przeżywamy, czyli doświadczenie zmartwychwstania Pańskiego. Słowa Chrystus woskresie są dla nas nie tylko paschalnym pozdrowieniem, ale przede wszystkim żywą Ewangelią głoszoną światu, jednocześnie umocniającą nas w wierze, iż zło zostało pokonane i nie ma już nad nami takiej władzy. Ono kąsa, podkrada się niepostrzeżenie i próbuje zwodzić, jednak nie jest w stanie nad nami zapanować. Jeżeli mamy w sercu Boga i staramy się nie tylko pielęgnować sobie wiarę, ale również się w niej umacniać, wychowywać siebie i innych, dzielić miłością i dobrem, pamiętając, jak wiele zawdzięczamy zmartwychwstałemu Zbawicielowi. Starajmy się, drodzy bracia i siostry, o tym nie zapominać. W natłoku obowiązków, pędzie życia zachować duchową trzeźwość, odganiać myśli zwątpienia i prosić w modlitwach Boga o siły, by przeciwstawiać się pokusom i złu. Amen. Chrystus woskresie, woistin woskresie.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
0: Dziękujemy ojcu Pawłowi Zabrockiemu za odniesienie się do dzisiejszych czytań ewangelicznych. Już niedługo na antenie zaproszę Państwa do wysłuchania rozmowy o tegorocznej paschalnej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę, a już teraz na antenie usłyszymy piękne wykonanie Świętej Boży w wersji grecko-słowiańskiej.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do paschalnej pielgrzymki młodzieży prawosławnej na świętą grę grabarkę, tak zwanej majowej. W studiu Radia Ortodoksja gościliśmy Maksyma Fionika, członka zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wywiadu o tegorocznej edycji majowej, który poprowadzi dla nas Katarzyna Waśkowska. Zapraszamy do pozostania na antenie.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś Maksyma Fionika, członka zarządu centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Chrystus Woskresie.
3: Wojśnu Woskresie.
2: Maksym przyszedł dziś, aby opowiedzieć nam o 47. ogólnopolskiej paschalnej pielgrzymce młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę, tak zwaną majową. Na początek powiedz, czym jest paschalna pielgrzymka młodzieży na Świętą Górę Grabarkę, zwaną majową.
3: To faktycznie największe coroczne.

0: zjeżdżamy w to miejsce, aby razem poświętować i razem pomodlić się i zintegrować, bo wszystkie te rzeczy są faktycznie ważne podczas tego wydarzenia.
1: Tak jak powiedziałeś, jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla młodzieży prawosławnej w Polsce. Jakie ma ono znaczenie duchowe?
0: Tak, tu jakby ta duchowa sfera paschalnej pielgrzymki zawsze jest na pierwszym miejscu, bo Święta Góra jako miejsce wymodlone przez nas, ludzi z Podlasia, przez młodzież z Podlasia i nie tylko, z całej Polski i świata, wtedy przyjmuje pielgrzymów na liturgiach, na wieczerniach, na nocnych służbach. Wtedy też odprawiamy i panachidę za byłych członków bractwa. Są też wieczernia z poświęceniem wody, więc ta modlitwa i ta modlitewna atmosfera zawsze jest wokół nas, ale jakby też poza tymi liturgicznymi aspektami jest też taka duchowa łączność między uczestnikami, bo to jest, myślę, to, co nas łączy wszystkich, którzy tam przyjeżdżamy, by faktycznie świętować największe święto w roku, Woskresienie, Zmartwychwstanie, w takim miejscu i z takimi ludźmi.
1: Przejdźmy teraz do miejsca pielgrzymki. Dlaczego właśnie Święta Góra Grabarka jest miejscem tego spotkania?
0: Święta Góra Grabarka faktycznie od zawsze była ważna dla ludzi z Podlasia. Na Święto Preobrażenia zbiera mnóstwo pielgrzymów, ale młodzież zbiera się również właśnie w maju i to faktycznie miejsce stało się taką duchową ostoją dla nas, dla prawosławnej młodzieży. I to faktycznie od wielu, wielu lat to miejsce nas gości. Mamy nadzieję, że my też z naszej strony i te pokolenia, które były przed nami, one też to oddają dla tego miejsca, dla tej góry, dla tego świętego miejsca odpowiednią cześć i to, co ona nam daje, bo faktycznie dzięki temu miejscu też zawiązało się wiele znajomości, później rodzin. I nasze prawosławie w Polsce tętni przez to życiem, bo faktycznie miejsce wymodlone, miejsce, w którym byli nasi przodkowie i jesteśmy również teraz i my, a szczególnie ważną rolę właśnie dla bractwa ta Święta Góra przedstawia i jest domem Bractwa Młodzieży Prawosławnej od lat 80. faktycznie, od początku lat 80. I nadal możemy tu być i ona gości nas przyjmuje.
1: Czyli nie jest to przypadkowe miejsce i ma ono swoją wyjątkową rolę i historię. A jeśli jesteśmy przy historii, jak zaczęła się tradycja tej pielgrzymki? Od kiedy jest ona organizowana?
0: Nie wiem, czy ci, którzy organizowali pierwsze spotkanie w bodajże 1980 roku, spodziewali się, że to wydarzenie, to coroczne, co majowe spotkanie przetrwa 47 lat, no bo patrząc na to z ludzkiego punktu widzenia, nasze życie jest też ulotne, nasze życie jest kruche, ale 47 lat to jest faktycznie większość naszego świadomego życia, więc to jest bardzo piękna liczba. I tak jak już mówiłem, pierwsze spotkanie było bodajże w 1980 roku, spotkało się tam 80 właśnie członków i uczestników wydarzenia, którzy chcieli przyjechać, pomodlić się, razem być w tym miejscu właśnie w maju. To był ciekawy czas, bo to był czas przemian i czas, w którym niewiele było miejsc, w których ludzie młodzi mogli się spotykać. Mogli się spotykać na

0: co dzień, i poznawać siebie nawzajem. A to właśnie dawało im paskalna pielgrzymka, więc w tej radości wielkanocnej zaczęło przybywać coraz to więcej ludzi. Doszło do tego, że na Majową zaczęło przyjeżdżać parę tysięcy ludzi faktycznie w to miejsce. Wiązało się to oczywiście z różnymi też perypetiami związanymi z tą liczbą uczestników, ale ostatnio mieliśmy gościa, ojca Heikkiego Huttunena z Finlandii, który wspominał tamte czasy i to, jak bardzo dużą, jak bardzo się zdziwił, jak przyjechał do naszej małej polskiej cerkwi i w latach 80. zobaczył na Świętej Górze tylu ludzi. I to był wzór dla Finlandii, dla innych większych cerkwi, które przyjeżdżało tutaj z czasem.
1: Jest to przyjemne dla ucha usłyszeć, jak to się wszystko zaczęło i rozwinęło na przestrzeni lat. I bardzo się cieszymy, że możemy kontynuować tradycję i to wydarzenie cieszy się zainteresowaniem wśród młodzieży. A kto bierze udział w tej pielgrzymce? Czy to wydarzenie wyłącznie dla młodzieży?
0: Nie, nazwa generalnie wskazuje na to, że jest dla młodzieży, ale zapraszamy wszystkich. I tą starszą młodzież, i młodszą, dla każdego znajdzie się miejsce. Oczywiście bardzo dużo pokoleń było wychowanych właśnie na Majowej, ale faktycznie dla każdego znajdzie się miejsce i myślę, że to jest taki czas, który łączy, bo co roku mamy też gości właśnie starszych, którzy przyjeżdżają i integrują się z nami młodymi, bo i nabożeństwa, i liturgia, i punkty programu są dla wszystkich, także serdecznie zapraszamy wszystkich, nawet tych starszych.
1: Warto też zapytać, czy w wydarzeniu uczestniczą również osoby z zagranicy?
0: Tak, Majowa jest zawsze takim punktem, tak jak ostatnio inne wydarzenia, które organizujemy. Staramy się, żeby to były miejsca takiej wymiany kulturowej, ponad wszelkimi podziałami, które pozwolą się spotkać wszystkim młodym ludziom prawosławnym, którzy chcą przyjechać w to miejsce i spotkać się z nami faktycznie. W tym roku prawdopodobnie kontaktowała się z nami i Finlandia. Będziemy też gościć, prawdopodobnie gości w ogóle z Islandii. Będą też z południa Europy i też być może z Litwy, także cały przekrój faktycznie naszego prawosławnego świata będzie. Mieliśmy właśnie też to, o czym wspominałem, właśnie takie bardzo po Światowym Dniu Młodzieży Prawosławnej, które organizowaliśmy w Lublinie, mieliśmy spotkanie z ludźmi z Islandii, tak jak wspominałem, to było bardzo takie dla nas elektryzujące i takie duchowo dobre spotkanie, bo porozmawialiśmy z nimi, pokazali przez kamerkę internetową nam swoją cerkiew, mają małą społeczność, ale też chcą przyjechać, więc jakby cały świat ciągnie do nas.
1: W takim razie cieszymy się, że to wydarzenie ma też taki szerszy, a nawet międzynarodowy wymiar i jest możliwością do integracji. A jak wygląda program pielgrzymki i co dzieje się podczas tych kilku dni?
0: Tak, program faktycznie jest najbardziej stałym takim punktem, który od początku istnienia Majowej nie za wiele się zmienia. Jest sprawdzony, mamy też mało głosów, które mówią, że coś trzeba zmienić, chociaż jakby w tym roku też przesuwamy pewne punkty programu, dodajemy kolejne. Oczywiście spotykamy się w piątek, jest wieczernia, później coś czyli coś dla ducha, potem coś dla ciała, czyli integracja przy ognisku z muzyką, z tańcami. W sobota to dzień też oprócz modlitwy różnych spotkań duchowych, spotkań i warsztatów. To są też spotkania po prostu ludzi, którzy śpią w namiotach oczywiście. Jakby też z naszej perspektywy, tak jak patrzymy na to jako bractwo, faktycznie ta forma, w której ludzie śpią w namiotach, ludzie śpią w swoich przygotowanych karimatach. To jest faktycznie trochę wyzwanie dla tych uczestników, bo czasy, w których majowa zaczynała właśnie pod, gdzie uczestnicy spali pod namiotami, to były lata 80. właśnie, 90. Wtedy to było na porządku dziennym, a teraz jadą trochę do orientalnego świata pod namioty. Jakby teraz już raczej młodzi inaczej na to wszystko patrzą, ale na szczęście mamy jeszcze osoby, które się chcą przyjechać i też przespać się pod namiotami, chociaż też właśnie mamy z tyłu głowy, że te namioty, to wszystko, ta otoczka, w której ludzie śpią na zewnątrz, też może być troszkę trudna faktycznie dla uczestników, ale nadal ludzie chcą, bo to jest taka odskocznia od tego, co mamy.
1: A czy program pielgrzymki zmienia się co roku? Czy są elementy, które pozostają jednak niezmienne?
0: Tak, staramy się, żeby co roku byli inni zapraszani goście, inna tematyka, bo chcemy, oczywiście jakby ludzie z bractwa się zmieniają, co kilka lat przychodzi nowe, więc chcemy dla tych nowe pokolenie, więc chcemy, żeby ci z bractwa, którzy są teraz, którzy będą parę lat na majowej, mieli cały przekrój różnych spotkań, które może ich zainspirują, może coś nich zobaczą. I to są, oprócz spotkań duchowych, to są na przykład warsztaty tradycji białoruskich, ceramicznych. Będzie prowadził je Iwan Daszkoł z Bielska. Będzie też pani, która będzie uczyła tkactwa. Będą też rozważania teologiczne w ramach warsztatów. I to wszystko, i oczywiście znany dzwonnik będzie prowadził też warsztaty bicia dzwonów, co dla chłopaków, młodych przysłużników może być ciekawe, więc może kogoś zainteresuje. No oprócz tego mamy cykl różnych spotkań, więc to wszystko składa się na majową, chociaż pewne punkty programu przesuwamy, dodajemy, czy to pokazy filmowe, bo mamy też zaplanowane pokazy filmowe, czy to integracja się może w jakimś stopniu zmienia, ale pozostaje formuła ta sama na razie, ale staramy się dostosowywać do czasów, w których jesteśmy.
1: Czyli jest taka równowaga między tym, co stałe, a tym, co nowe. A jakbyś mógł przedstawić typowy dzień uczestnika pielgrzymki majowej, jak on wygląda?
0: Tak, jako że ja przyjeżdżam na majową od lat 16-17, więc miałem, jako że jestem z Bielska, to wyjeżdżałem rano, wyjeżdżałem po szkole w sumie, bo to szkoła wtedy jeszcze była. Składaliśmy się na paliwo faktycznie z kolegami, braliśmy samochód, jechaliśmy i akurat przyjeżdżaliśmy na wieczernię. Na wieczerni było też święcenie wody i faktycznie wtedy rozkładaliśmy jakoś namioty, szykowaliśmy się do tego spania. Fajne, bo było wtedy, wszyscy przyjeżdżali, nasi znajomi z Siemiaty, z Hajnówki, z Białegostoku, poznawaliśmy się. No i szliśmy na integrację. Integracja to śpiewy, tańce i to wszystko, co się dzieje wokół, czy pieśni białoruskich. Tańczyliśmy, śpiewaliśmy, a później uczestnicy idą do namiotów. Sobota to, tak jak wspominałem, jest dzień warsztatów, każdy wybiera swoje warsztaty i dzień 100 pytań do, więc jakby to też jest bardzo ciekawy punkt programu, bo każdy uczestnik ma szansę zadać pytanie, więc czasami też zapisywałem jakieś pytanie, które chcę zadać do jakiegoś konkretnego ojca. I faktycznie jeszcze, tak jak mówiłem, ważne były dla uczestników i są dla mnie liturgia w cerkwi, więc rano szliśmy na liturgię, w nocy szliśmy na liturgię. Także ten uczestnik, który się pojawiał, na przykład ja, młody Maksim, miał wiele punktów. I trochę jak przyjeżdżałem, właśnie ten młody Maksim był taki bardzo zauroczony tym wszystkim, co się dzieje. I też przez to, że przyjeżdżałem wtedy, poznałem bardzo dużo nowych znajomych, z którymi do dzisiaj się trzymam. A najważniejsze jest tym, że to są znajomi, którzy podzielają moje poglądy na świat i to, co robię zresztą.
1: Wiele razy wspomnieliśmy o integracji. Co daje młodym ludziom udział w tej pielgrzymce?
0: Tak jak wspominałem, to jest czas radości, bo oprócz tego, że się przyroda budzi do życia, jest święto Zmartwychwstania, które jest takim bardzo radosnym świętem. Co prawda w tym roku było bardzo wcześnie, ale nadal jesteśmy w tym paschalnym okresie i wszyscy się radujemy. W tym radosnym okresie właśnie znajdujemy znajomości. Czy to na punkcie, w którym tańczymy, czy pod namiotem. I to jest, czy nawet chowamy się od deszczu pod altaną, bo jakoś się złożyło kilka lat, że był faktycznie deszcz i najlepsze znajomości się zawiązywały pod altanką, gdzie się schranialiśmy od deszczu. Faktycznie. Ale ze swojego doświadczenia wiem, że te zawsze rozmowy i na integracji były różne, ale były też takie rozmowy głębokie. I faktycznie przez te rozmowy takie głębsze ktoś komuś powiedział coś, co potem oddziaływało na to, gdzie ten człowiek będzie pracował na przykład. Więc ta integracja jest bardzo ważna, bo integracja to jest takie słowo bardzo proste i często takie, oni się integrują tam, ale to jest bardzo ważne i w życiu takiej nawet małej cerkwi jak nasza poznawanie siebie nawzajem to jest najbardziej wspólnotowa taka rzecz, którą możemy zrobić. To jest naprawdę, to miejsce nam to daje między innymi. Także to jest bardzo ważne miejsce właśnie ku poznawaniu nowych ludzi.
1: A co najczęściej uczestnicy zapamiętują z takiej pielgrzymki?
0: Jeżeli chodzi o mnie, to faktycznie jakoś jak widzę siebie 10 lat temu i jak miałbym przekazać atmosferę, to jednak majowa jest dla mnie takim obrazem z jednej strony pleneru, właśnie namiotów i tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Siedzimy przed namiotami, rozmawiamy na kocu. Z drugiej strony jest to czas modlitwy i nocnych służb. I to było bardzo, bardzo, bardzo to lubiłem. I to było dla mnie taki okres, że mogłem porozmawiać z znajomymi, później idę do cerkwi. I to właśnie najbardziej zapamiętałem. I ta właśnie inność, bo no, tak jak mówiłem gdzieś tam na początku naszej rozmowy, że mamy teraz trochę inne doświadczenie właśnie z tymi namiotami, z mieszkaniem, a w różnych warunkach, a to majowa dawała, że to faktycznie można było trochę być w innym miejscu, w innym czasie. I samo to, że przeżywaliśmy to, co faktycznie nasi rodzice, bo moi rodzice też, znaczy jeździli na majową w swoim czasie, to było takie fajne przeżywanie tego, co oni przeżywali, to faktycznie było w niezmienionej formie. Także No oczywiście z biegiem czasu musimy się dostosowywać do, tak jak wspominałem, do tych warunków, które panują teraz, ale to, co najważniejsze dla uczestnika, pozostaje niezmienne i u mnie jest to samo.
1: To piękne, że te chwile zostają z uczestnikami na długo i nie kończą się razem z pielgrzymką. Tak duże wydarzenie wymaga na pewno sporego przygotowania. Jak wygląda organizacja pielgrzymki od zaplecza?
0: Tak, w tym roku, tak jak w poprzednim, liderem pielgrzymki jest Piotrek Burzyński z naszego zarządu. Piotrek jest bardzo fajnym człowiekiem, on rozdziela pracę, ale faktycznie musimy udać się najpierw po błogosławieństwo zarówno na Świętą Górę i też do metropolity, Władyki Metropolity, bo to są osoby, które musimy poprosić o błogosławieństwo i potem ruszamy z przygotowaniami. Jest burza mózgów faktycznie, co chcemy przedstawić dla młodzieży i co młodzież interesuje i co chciałaby młodzież usłyszeć, bo tu mówię o spotkaniach i o warsztatach, bo też patrzymy na ankiety z poprzednich lat, bo co roku młodzież przesyła nam ankiety, w których pisze, co się udało, co trochę mniej, co im się podobało, może co chcą jakiegoś rozmówcę, może chcą jakiś dodatkowy punkt programu, więc na to patrzymy, analizujemy sytuację, lustrujemy, kto tam może przyjść, kto nie. I później po tym wszystkim też kucharz jest ważny, bo kucharz to jest podstawa. Bez kucharza wszyscy będą głodni, więc szukamy. Jeżeli już to wszystko jest, jedziemy na grabarkę stacjonarnie i grabarka, zaczynamy przygotowanie we środę z kolegami ze wszystkich zarządów diecezjalnych, bo prosimy, żeby przyjechali wcześniej. No i już rozkładamy namioty, przygotowujemy, grabimy, ścinamy trawę i przygotowujemy ognisko. No i już czekamy w piątek na przybycie uczestników. No i oczywiście już po majowej jest czas, żeby to wszystko posprzątać, bo naprawdę jedno to przygotować, a drugie to posprzątać, więc, ale też widziałem, jak to wyglądało w jakieś 30 lat temu, to już w ogóle był oddzielny komitet, ten komitet przygotowywał to wszystko, ale wiadomo, skala była większa, ale zarówno i komitet przygotował spis, też była profesjonalna firma ochroniarska, my tego nie mamy, ale nadal trochę siły, czasu to zajmuje faktycznie, żeby to wszystko przygotować.
1: To naprawdę dużo pracy. Jestem pewna, że Młodzież Prawosławna jest niezwykle wdzięczna za waszą pracę i za zaangażowanie. A ilu uczestników bierze udział w pielgrzymce i czy liczba ta zmienia się na przestrzeni lat?
0: Tak, tak jak wspominałem, najpierw zaczęło się od 80, później był pik do paru tysięcy. Później ten trend był malejący, ale faktycznie od paru lat ta liczba jest stała i to jest około 250-350 osób. Od paru lat mniej więcej ta liczba oscyluje. I to jest faktycznie taka baza, którą mamy też na innych wydarzeniach, na światowym. Na światowym jest teraz więcej, bo na światowy przyjeżdżają trochę ludzie inni, ale faktycznie to jest ta baza takich ludzi związanych z bractwem albo niezwiązanych z bractwem, która u nas jest i to jest właśnie to około 250-350 osób, ale też zachęcamy serdecznie, jakby ktoś miał przyjechać, to jeszcze można, ale no to jest właśnie, myślę, że też nie ilość, a jakość i te osoby, które przyjeżdżają od paru lat, W moich czasach właśnie było podobnie, znaczy jak jeździłem na początek, było podobnie jak teraz.
1: Czyli zainteresowanie cały czas się utrzymuje. W takim razie, czy osoba, która nigdy wcześniej nie była na takim wydarzeniu, odnajdzie się tam bez problemu?
0: Myślę, że tak. Załóżmy, że jakaś nowa osoba przyjeżdża na górę, na Świętą Górę, się zapisała przez formularz. Zawsze są osoby z wolontariatu naszego majowego, które są wolne, które mogą wdrożyć taką osobę, gdzie postawić namiot, jakieś będą punkty programu, może się zaopiekować, może wszyscy jesteśmy też, nie jest nas bardzo dużo, więc jakby mogą zapoznać się jakąś koleżanką, kolegą, więc jakby spokojnie można przyjeżdżać na górę, nawet jeżeli się nikogo nie zna, bo my kogoś znajdziemy, z kimś się zaprzyjaźnisz i później będziesz znajomy przez x lat, więc serdecznie zapraszam, przyjeżdżaj, jeżeli nawet nie byłeś.
1: Czyli nawet ktoś, kto jedzie pierwszy raz, nie musi się obawiać i z pewnością spędzi ten weekend na integracji i na modlitwie. Ostatnie pytanie na dziś. Jak można dołączyć do pielgrzymki i gdzie szukać informacji?
0: Tak, tutaj serdecznie zapraszamy na nasze socjale, bo oprócz Facebooka, Instagrama, gdzie zamieszczamy wszystko, co się dzieje u nas, no i oczywiście strony internetowe, ale to już nie wszyscy wchodzą, ale na socjale, na Insta, tak? Zapraszamy na naszego YouTube'a. Bractwa, w którym co tydzień się staramy, co dwa tygodnie wstawiać nowe treści, nowe bractwowe pytania, bądź inne filmy. I właśnie na tych socjalach najlepiej odwiedzić wydarzenie na Facebooku, które trwa. Tam zamieszczamy informacje na temat spotkań, na temat warsztatów i tam można to wszystko znaleźć. No oczywiście dzięki temu, że słuchacie to teraz, to posłuchacie głosu mego a propos majowej w Radiu Ortodoksja, któremu serdecznie dziękuję za zaproszenie. Są też inne media, ale zapraszamy na Facebooka, na wydarzenie majowej, ale na Instagramie to samo znajdziecie, także śledźcie nasze socjale, bo będzie więcej informacji i klikajcie w formularz zapisów, bo zapisy nadal trwają.
1: Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: W studiu Radia Ortodoksja gościliśmy dziś Maksyma Fionika, członka zarządu centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Chrystus Woskresie.
0: Wyjście na Woskresie.
2: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
3: Właśnie zakończył się wywiad o tegorocznej edycji paschalnej pielgrzymki młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę o tak zwanej majowej. Z naszym gościem Maksymem Fionikiem rozmawiała Katarzyna Waśkowska. Dziękujemy za obecność i wspólne słuchanie. Przypominamy, że zapisy na majową trwają do 10 maja przez formularz Google dostępny na profilach w mediach społecznościowych Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

naszych zegarach zbliża się godzina 17, o której tradycyjnie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o spotkaniu organizowanym przez Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 5 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś świętego Teodora z Sykeonu. Przeniesienie relikwii świętego księcia Włosiewołoda, który podczas chrztu otrzymał imię Gabriel, apostołów Natanaela, Łukasza i Klemensa oraz mnicha Witalisa. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o spotkaniu organizowanym przez Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów oraz o wakacyjnych propozycjach obozów letnich organizowanych przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 7 maja o godzinie 17.30 w Centrum Kultury Prawosławnej. Tematem wydarzenia będą iwierskie mirotoczywie wydzielające mirro ikony Matki Bożej Montrealska i Hawajska. W spotkaniu weźmie udział opiekun duchowy Bractwa ojciec Archimadryta Iow z Monasteru Supraskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej zaprasza dzieci i młodzież na letnie obozy wakacyjne. W tym roku przygotowano 4 propozycje. Dla najmłodszych obóz w Supraślu w dniach 12-19 lipca pełen atrakcji na świeżym powietrzu, warsztatów i wspólnego wypoczynku. Dzieci w wieku 8-12 lat zapraszamy także do Krakowa w terminie 20-29 lipca w programie m.in. Wawel, Wieliczka i wiele ciekawych zajęć. Młodzieży w wieku 13-15 lat proponujemy obóz w Cieplicach w terminie 20-29 sierpnia z wycieczkami w Sudety do Wrocławia, Drezna i Skalnego Miasta w Czechach. Dla starszych uczestników od 15 roku życia przygotowano obóz wypoczynkowo-roboczy w Wojnowie przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. To wyjątkowa okazja do pomocy w monasterze i wspólnego przeżywania tego czasu. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem zarząd.bmpdbg@gmail.com oraz telefonicznie u liderów obozów w godzinach 16-21. Zapraszamy, spędź wakacje z Bractwem.

Wysłuchaliśmy serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja, a teraz przypomnijmy, co jeszcze przed nami w dzisiejszym spotkaniu. Za chwilę usłyszymy żywoty świętych oraz fragment książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. Następnie o godzinie 18 pomodlimy się wspólnie podczas akafistu do ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło. W dalszej części programu około godziny 19.15 zaprosimy na rozmowę o uroczystościach poświęcenia krzyży na cerkiew w Karakulach. O godzinie 20.00 ponownie usłyszymy serwis informacyjny, a po nim zapraszamy na wykład ojca Adama Magruka, miejsce symbolu wiary w prawosławnym życiu liturgicznym. Na zakończenie wysłuchamy modlitw wieczornych i w ten sposób zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

Mamy dziś wtorek, 5 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś świętego Teodora z Sykeonu. Przeniesienie relikwii świętego księcia Włosiewołoda, który podczas chrztu otrzymał imię Gabriel, apostołów Natanaela, Łukasza i Klemensa oraz mnicha Witalisa. I już teraz na antenie usłyszymy żywot świętego Witalisa. Zapraszamy do słuchania.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Witalisa. Po wielu latach życia monastycznego w monasterze Abbey Serida w Gazie święty Witalis przyszedł do Aleksandrii, żeby ratować upadłe kobiety. Pozostawiał sobie na pożywienie 10 część pieniędzy zarobionych własną pracą, a wieczorem przychodził do nierządnic i proponował którejś z nich swoje pieniądze, pod warunkiem, że tej nocy nie będzie oddawać się grzechom. Święty Witalis pozostawał wraz z kobietą do rana i modlił się o jej zbawienie, a odchodząc prosił, żeby nikomu nie opowiadała o tym, co zaszło. Doniesiono o tym mnichu, który gorszy ludzi chodząc do nierządnic, świętemu patriarsze Janowi Miłosiernemu, ale on nie podjął żadnych kroków przeciwko Witalisowi. Gdy święty Witalis zmarł, uleczony został pewien opętany i obok ciała świętego znaleziono tabliczkę, na której był napis: Mieszkańcy Aleksandrii, nie osądzajcie przed czasem, póki nie nastał dzień pański. Wtedy wiele kobiet, które porzuciły grzeszne życie i nawróciły się dzięki świętemu Witalisowi, opowiedziały o jego dobrych czynach, a miasto uczciło świętego wspaniałym pogrzebem.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Antoni Wielki. W obecnych czasach Bóg nie posyła takich próg, jakie były kiedyś, dlatego że wie, iż teraz ludzie są słabi i nie wytrzymają ich.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętych męczenników Epipoda i Aleksandra z Lyonu. Podczas prześladowań wszczętych przez Marka Aureliusza poganie miasta Lyon wydali na męczeńską śmierć świętego Fotyna i jego towarzyszy oraz mieli nadzieję, że uda im się zniszczyć wszystkich chrześcijan w tym mieście. Aleksander i Epipod, którzy od dzieciństwa byli związani więzami duchowej przyjaźni, uciekli z miasta i ukryli się u pewnej wdowy chrześcijanki. Zostali jednak znalezieni i wtrąceni do więzienia, gdzie czekali na sąd. Gdy Aleksander i Epipod powiedzieli, że są chrześcijanami, tłum zaczął gniewnie krzyczeć, a sędzia wpadł w złość, że nawet tak obficie przelana krew nie wystarcza, żeby zgładzić uczniów Chrystusa, kazał ich rozdzielić i jako pierwszego poddać torturom Epipoda. Na fałszywe obietnice sędziego, który chciał złamać jego zdecydowanie, Epipod odpowiedział: życie, które mi obiecujesz, jest dla mnie wieczną śmiercią, a śmierć, którą mi grozisz, jest dla mnie przejściem do nieskończonego życia. Gdy giniemy na wasz rozkaz, przecierpiane męki z rąk waszych pozwalają nam przejść teraz do wieczności, z ubóstwa śmiertelnego życia do szczęśliwego życia, nad którym śmierć nie ma władzy. Lud, który zwykle jest żądny widoku krwi, nagle się zbuntował i zażądał uwolnienia tego chrześcijanina. Lękając się, że wybuchnie powstanie, sędzia kazał natychmiast ściąć świętego Epipoda. Następnego dnia kazał przyprowadzić na sąd Aleksandra i próbował przestraszyć go opowiadaniem o torturach, którym poddają męczenników. Aleksander odpowiedział: myślisz, że przestraszysz mnie opowiadaniem o torturach, którym poddano tylu męczenników? Wiedz, że jeszcze bardziej roznieciłeś moje gorące pragnienie pójścia ich śladem. Imię chrześcijan, które chcesz zniszczyć, jeszcze bardziej od tego zajaśnieje. Pobożni chrześcijanie wykradli później ciała obu męczenników i ukryli w pieczarze w okolicach Lyonu, która stała się słynna dzięki dziejącym się w niej cudom.

Już za chwilę na naszej antenie usłyszą Państwo fragment książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. To poruszająca opowieść o życiu jednego z wybitnych współczesnych starców, ukazująca jego duchowe doświadczenie, wiarę oraz drogę pełną modlitwy i miłości. Zapraszamy do wysłuchania tej lektury przybliżającej postać człowieka, który całym swoim życiem świadczył o Chrystusie.

archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Wstęp. Od małego dziecka odnosiłem się do cerkwi z pobożnością, co, o dziwo, mój w żadnym stopniu niereligijny ojciec akceptował i szanował, a przez to i pozwalał mi spędzać czas na oddawaniu czci Bogu. Tak też, podczas gdy reszta mojego rodzeństwa musiała nawet w niedzielę zajmować się niezbędną pracą na roli, ja otrzymywałem zgodę na pójście do cerkwi i pomaganie w chórze. Aby nauczyć się bizantyjskiego śpiewu, który bardzo mi się podobał, ojciec pozwalał mi także kilka razy w tygodniu chodzić wieczorami do Lewkoniko, miasteczka oddalonego od mojej wsi o 5 kilometrów, gdzie znajdowało się gimnazjum. W tamtych czasach podróż taka nie była dla 16-latka niczym bezpiecznym. Peristeronopigi, wieś starca Efrema Watopeckiego, autora tej książki, oraz miasteczko Lewkoniko znajdują się od czasów tureckiej inwazji na Cypr w 1974 roku aż do dnia dzisiejszego pod okupacją. Moja matka, babcia oraz ciotki odznaczały się szczególną pobożnością. Bez wątpienia wpłynęło to również na mnie. Kapłan w naszej wsi był człowiekiem prostym i skromnym, cechującym się miłością, pracowitością, powagą i uważnym życiem. Okazywał mi wiele miłości, z racji

czego popchnął mnie też później do wstąpienia do seminarium. Czułem bojaźń na myśl o kapłaństwie, z jednej strony rozważając jego wielkość, z drugiej zaś moją niegodność. Pewnego razu po lekcji muzyki bizantyjskiej zdarzyło się jednak, że nauczyciel zwrócił się do mnie w następujący sposób. Brakuje nam tu w Lewkoniko diakona. Nie chciałbyś może nim zostać? Gdy tylko usłyszałem te słowa, moje serce zapłonęło pragnieniem służby dla Chrystusowej Cerkwi. Ale jak miałem powiedzieć o tym swemu ojcu? Jeśli jednak coś jest od Boga, to tak się stanie. Jakkolwiek trudne bądź niemożliwe mogłoby się to wydawać naszej ludzkiej logice. Ciocia, której wyjawiłem swoją tajemnicę, przekazała ją mojemu ojcu, na co on, ku zdziwieniu wszystkich, powiedział: na te studia potrzeba pieniędzy, ale niech będzie. Po ukończeniu 6-letniego gimnazjum zapisałem się do wyższego seminarium duchownego pod wezwaniem apostoła Barnaby, które jednak przerwało swoją działalność wskutek inwazji na Cypr w 1974 roku. Naukę kontynuowałem na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Atenach. Tam też, bezpośrednio po zakończeniu edukacji 4 lata później, to jest w 1978 roku, mianowano mnie wykładowcą. O Świętej Górze nie wiedziałem zbyt wiele. Po raz pierwszy dowiedziałem się o niej z artykułu, który na ten temat opublikowała jedna z cypryjskich gazet. Studiowałem wtedy jeszcze w seminarium i artykuł ten wywarł na mnie wielkie wrażenie. Później, gdy uczyłem się już na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Atenach, kilku moich kolegów ze studiów rozmawiało o świętym Efremie z Katunaki oraz o starcu Józefie, który później został moim starcem. Obaj byli duchowymi dziećmi świętego Józefa Hezychasty, choć wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. Święci Józef Hezychasta, 1897-1959 rok i Efrem z Katunaki, 1912-1998, zostali kanonizowani na mocy decyzji świętego Synodu Patriarchatu Konstantynopola na posiedzeniu w dniu 9 marca 2020 roku. Gdy tylko usłyszałem o duchowych charyzmatach świętego Efrema z Katunaki, postanowiłem napisać do niego list. Oczywiście nie oczekiwałem odpowiedzi, a jednak starzec mi odpisał. Choć nie znał spraw dotyczących naszego internatu, w swoim liście przytaczał różne szczegóły z naszego życia oraz trudności, z jakimi dane było się nam borykać. My, to znaczy grupa tutejszych studentów, pragnęliśmy się modlić. Odprawialiśmy nabożeństwa w cerkiewce przy internacie. Odmawialiśmy akatysty nieprzewidziane w planie, gdyż nie było właściwie żadnego takiego planu. A wszystko to przeszkadzało administracji i niosło za sobą groźbę kary. Duch czasu był wówczas przeciwny mniszemu życiu. Święty Efrem został duchowo poinformowany o sytuacji, jaka panowała w naszym internacie i na końcu swego listu napisał do mnie: oczekuję cię na Świętej Górze. Udałem się tam 6 miesięcy później, w 1975 roku. Wraz z moimi kolegami ze studiów było nas 5. Gdy dotarliśmy do Katunaki, byliśmy rozczarowani, gdyż święty Efrem był chory. I choć czekaliśmy do późnego popołudnia, przeczytaliśmy bowiem w Gerontikonie, że aby spotkać świętego ascetę, trzeba być cierpliwym. Jedynym, co udało nam się zrobić, było przekazanie naszych imion pewnemu mnichowi, który opiekował się starcem, po to, by ten mógł się za nas pomodlić. Przybici opuściliśmy jego kaliwę i udaliśmy się na nocleg trochę wyżej, do bractwa Danielianów, jako że nasze wielkie pragnienie spotkania świętego Efrema nie zostało spełnione. Po zachodzie słońca do Danielianów przyszedł pewien świecki lekarz, który właśnie odwiedzał starca. Spytał nas: czy jest tu niejaki Bazyli Kutsu? Świeckie imię i nazwisko autora książki, starca Efrema Watopeckiego. Tak, odpowiedzieliśmy. Starzec Efrem chce,
aby zszedł on teraz do jego celi. Poszedłem tam wtedy razem z kolegą, obecnym hieromnichem Barnabą z monasteru Grigoriu. Moje pragnienie, aby poznać starca, było nieopisane. Gdy tylko nas zobaczył, od razu objął mnie tym swoim radosnym, przenikliwym spojrzeniem i powiedział do mnie: jesteś z naszego rodu i założysz epitrachelion, co oznaczało, że zostanę hieromnichem. Nie zrozumiałem wówczas, jak wielkim błogosławieństwem będzie dla mnie włączenie do duchowego rodu świętego Józefa Hezychasty. Nie wiedziałem bowiem wtedy nawet o jego istnieniu. Mówiąc, że jestem z ich rodu, święty Efrem z Katunaki widział moje przyszłe życie mnisze, a także moje posłuszeństwo wobec jego współbrata, starca Józefa. Starzec Józef był jednym z głównych członków najbliższego grona świętego Józefa Hezychasty. Nie wiedziałem nic konkretnego o życiu monastycznym i myśl, że miałbym zostać mnichem w Katunaki, jak wtedy sądziłem, napełniała mnie smutkiem. Dopuszczałem co prawda możliwość zostania mnichem, ale nie w Katunaki. Owo prorocze objawienie mnie przytłoczyło. Szczególnie, że znajdowałem się na Świętej Górze po raz pierwszy i to w jednym z najbardziej surowych, niedostępnych i ascetycznych miejsc, jakim jest Katunaki. Nie byłem też jeszcze w żadnym monasterze cenobitycznym, gdzie życie ojców toczy się w sposób bardziej wspólnotowy. Nie oswoiłem się duchowo ze Świętą Górą. Ponadto moja matka była wdową, a rodzeństwo sierotami, gdyż podczas inwazji Turcy zabili mojego ojca. Ja zaś, będąc pierworodnym synem, byłem tym samym opiekunem całej rodziny. W sierpniu 1974 roku ojciec starca Efrema, Sotiris Kutsos oraz dwaj jego młodsi bracia, wówczas w wieku 14 i 15 lat, zostali aresztowani przez tureckich żołnierzy bez powodu, mimo tego, że po inwazji znajdowali się w bezpiecznym regionie. Po torturach ojciec został zabity na oczach synów, którzy cudem uniknęli śmierci. Wszystko to mnie wstrzymywało i nie potrafiłem zaakceptować faktu, że zostanę mnichem, a tym bardziej, jak wtedy sądziłem, że zostanę nim w Katunaki. Z tej to właśnie przyczyny pogrążyłem się w smutku i nie zmrużyłem oka przez całą noc spędzoną u Danielianów.

0: Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu książki Starzec Józef Watopecki, autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. To powieść o życiu pełnym modlitwy, miłości i oddania Bogu, która pozostaje inspiracją dla współczesnych wiernych. Już jutro zapraszamy Państwa do kolejnego rozdziału tej ważnej lektury na antenie Radia Ortodoksja. Dziękujemy, że byliście z nami, a teraz na naszej antenie wspomnienie spotkania świętego apostoła Natanaela z Jezusem Chrystusem.

Synaksarion. Wspomnienie spotkania świętego apostoła Natanaela z Panem Jezusem Chrystusem. Według tradycji sławny apostoł Natanael pochodził z Kany Galilejskiej. Będąc człowiekiem pobożnym i oczytanym w Piśmie Świętym, oczekiwał przyjścia Mesjasza. Gdy apostoł Filip spotkał Chrystusa Pana, pospieszył, aby znaleźć Natanaela i powiedzieć mu, że widział tego, o kim mówi zakon i prorocy, Jezusa z Nazaretu. Natanael zdziwił się i powiedział, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Jednak mimo to poszedł popatrzeć na Chrystusa. Zobaczywszy Natanaela, Pan powiedział, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. I objawił, że widział Natanaela, gdy on siedział pod drzewem figowym, jeszcze przed jego spotkaniem z Filipem. Natanael, zrozumiawszy, że ten człowiek wie wszystko, zawołał. Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Jesteśmy z Państwem codziennie od 16 do 21 na stronie ortodoksja.pl, a także na falach FM. Bielsk Podlaski 98,7 FM, Gródek 97,2 FM, Siemiatycze 92,5 FM, Sokółka 91,3 FM oraz Białystok 102,7 FM, gdzie mieści się siedziba naszego radia. Już wkrótce zaprosimy Państwa na dzisiejszy akafist do ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło. Zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: 23 kwietnia 2020 roku, w przeddzień święta ikony Bogu Rodzicy Życiodajne Źródło, ojcowie monasteru Supraskiego zauważyli wydzielanie mirra przez wspomnianą ikonę znajdującą się w budynku brackim monasteru. Uznane to zostało za szczególne błogosławieństwo, zwłaszcza wtedy w trudnym czasie epidemii. Już teraz zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu poświęconemu ikonie Matki Bożej Życiodajne Źródło.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Dziękujemy, że pozostaliście z nami na wspólnej modlitwie przy akafiście do ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło. Ikona ta znajdująca się w Supraskim Monasterze 23 kwietnia 2020 roku mirotoczyła, co było uznane przez ojców monasteru za szczególne błogosławieństwo w tak trudnym wtedy okresie pandemii.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Antoni Wielki. Prawdziwa radość przychodzi od Boga i dawana jest temu, kto siebie samego bezustannie zmusza, aby odrzucać swoją wolę, a we wszystkim wypełniać wolę Bożą.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czym jest dar prozorliwości? Co oznacza, że ktoś jest prozorliwy?
0: Odpowiada ojciec archimandryta Hiob.
2: Dar prozorliwości jest to dar proroctwa i dar widzenia duszy drugiego człowieka. Jest to dar bardzo rzadki i oczywiście w starożytności, w wiekach pierwszych chrześcijańskich on był dość często spotykany. Dzisiaj jest mniej spotykany, a nawet jak ludzie bardzo często sugerowali się jakimiś takimi momentami, kiedy ojcowie mówili coś, czy próbowali mówić o rzeczach tajemniczych w przyszłości, czy ich, którzy tylko oni wiedzą. Okazało się jednak, że ci ojcowie nie byli w prawdziwej charyzmie prozorliwości. Mieli tę chorobę duchową, preleść, i dlatego, że zło też może dać pewną prozorliwość. Zły duch, ponieważ ma dużą przenikliwość i możliwość przenoszenia się w czasie, więc mówią na przykład starcy optyńscy, że były takie sytuacje, kiedy na przykład starec Lew, Leonid, który był jednym z pierwszych starców Optinoj pustyni, gdzie żyli również starec Makary, starec Ambroży, on spotykał się właśnie z takimi sytuacjami, kiedy byli asceci, którzy byli obwoływani prorokami i prozorliwymi, jednakże kiedy się z nimi zapoznał, okazało się, że ich prozorliwość była pochodzenia demonicznego. Jeden z nich, nawet kiedy spotkał się z nim starzec Leonid i mu powiedział, że jest zaniepokojony jego stanem, zapytał, jak on otrzymuje informacje, wiedzę o tym, kto do niego przyjedzie, kto jest gdzie, co będzie. On powiedział, że mu się zjawia gołąb przed ikonami i wszystko mu mówi. I on zrozumiał, że to jest, że taki sposób nie jest właściwy w tradycji prawosławnej, w tradycji duchowej wschodu. Ostrzegł go. On zaś, ten asceta, się obraził na niego i nawet to też był znak, że jest ogarnięty właśnie preleścią, bo preleść to jest pycha. I powiedział, ty przyszłeś mnie uczyć, a ja myślałem, że przyszedłeś otrzymać ode mnie jakąś pożyteczną radę. I on jeszcze bardziej się tym przeraził. I kiedy wyjeżdżał z tego monasteru na dalszą drogę, powiedział do Ihumena, bądź ostrożny i bądź bardzo czujny, aby twój ten mnich, ten ojciec, żeby się z nim coś złego nie stało. I rzeczywiście, kiedy odjechał, po długim czasie dowiedział się, że ten ojciec popełnił samobójstwo w swojej celi. Tak też bywało w historii. Dlatego prozorliwość prawdziwa, ona skrywa siebie. Tak jak każda cnota jest bardzo skromna, celomudrenna po słowiańsku. Zauważmy, kiedy Chrystus uzdrawiał, zawsze mówił, nie mówcie nikomu. Odysyłał kogoś i mówił, nie mów nikomu, pokaż się dla świadczennika, ale nie rozgłaszaj. No, oczywiście ludzie rozgłaszali, on odchodził w inne miejsce. To była właśnie prawdziwa pokora, która charakteryzuje prawdziwą duchowość. To jest fundament, bez której nie ma duchowości prawdziwej. Pokora i skrucha. Kiedy natomiast jest manifestacja darów, charyzmatów, kiedy dany asceta zamiast skrywać jeszcze je pokazuje specjalnie na zewnątrz i manifestuje, to jest to bardzo niebezpieczny moment, który może świadczyć, że on jest w obłudzie duchowej, w preleści. Trzeba to wiedzieć, że wielu ludzi szuka takich właśnie znaków, cudów, natomiast jak mówi Ignacy Brancianinow, a także powtarzają to inni ojcowie późniejsi, nie szukają pożytku duchowego i tego, jak żyć, jak walczyć ze swoimi namiętnościami, co jest głównym celem naszej duchowego życia, oczyszczać się wnętrze i napełniać się łaską, a natomiast szukają właśnie jakichś efektownych, efektownych prawda, zjawisk typu właśnie prozorliwości czy czynienia cudów, uzdrawiań. To jest jakby, mówi, że ta strona jakby dominuje. I to jest też bardzo niebezpieczne. My musimy zawsze szukać przede wszystkim to, co najbardziej potrzebne dla duszy. Natomiast jeśli potrzebna jest prozorliwość, to oczywiście ten ojciec ją, jeśli ją ma, on ją wykorzysta, żeby nam pomóc, ale nie będzie nigdy manifestował jej prosto tak, żeby pokazać prozorliwość, dlatego że ona wtedy nie ma sensu.

0: Budowa cerkwi pod wezwaniem ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło w Karakulach rozpoczęła się jesienią 2021 roku, po wcześniejszych przygotowaniach trwających od 2018 roku. Uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się 27 lutego 2022 roku. Świątynia powstaje z inicjatywy Monasteru Supraskiego jako cerkiew filialna. Już teraz zapraszamy do wysłuchania wywiadu z ojcem Serafimem, ojcem Piotrem i inżynierem Aleksym Mularczykiem z zaproszeniem na uroczystości poświęcenia krzyży na cerkiew w Karakulach.
1: Gość Radia Ortodoksja. Już w najbliższą niedzielę, 10 maja, w miejscowości Karakule, niedaleko Białegostoku, będzie miało miejsce historyczne wydarzenie. Otóż na cerkwi, która jest budowana, zostaną zamontowane krzyże zwieńczające niejako pewien etap budowy. I dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać na ten temat. W naszym studiu gościmy ojców z monasteru w Supraślu, ojca Serafima, ojca Piotra. Jest z nami również pan inżynier, inspektor nadzorczy budowlanego, pan Aleksy Mularczyk. Chrystos Woskresie. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia. Są z nami ojcowie, jest z nami pan inżynier. No właśnie, czy możemy mówić o tym, że jest to już pewne domknięcie pewnego etapu budowy, który trwa od kilka lat, właśnie montaż i poświęcenie tych krzyży na kopułach?
2: Budowa praktycznie zaczęła się w 2022 roku. Projekt techniczny był wykonany faktycznie przez panią inżynier, architekt Olgę Hajduczenię przy współpracy ze świętej pamięci Michałem Bałaszem, który kierował ją w pracach tych projektowych i w pracach takich podpowiedziach technicznych. Projekt został wykonany przy końcu października 2021 roku. Następnie tam po jakimś czasie uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Wszelkie inne uzgodnienia, które były niezbędne, związane z budową. I w 2022 roku praktycznie rozpoczęły się roboty betonowe związane z posadowieniem tego obiektu. Przy końcu lutego, 29 lutego, odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego. Wygląda to tak w ten sposób historycznie. Na dzień dzisiejszy widzimy, że jest wykonany stan surowy obiektu z wykonaną kopułą i wykończeniem zewnętrznym tej kopuły, czyli oblicowaniem cegłą klinkierową samego tubusa oraz pokrycie blachą miedzianą części kopułowej, czaszy. No i są również zamontowane, jest zakryty obiekt w stanie surowym zakryty, czyli są osadzone okna wszystkie, jest ich 35 sztuk, czyli dużo. Są to okna aluminiowe, dźwiękochłonne i ciepłochłonne. No i doszliśmy do etapu w tej chwili osadzenia montaży krzyży na kopule głównej i na dzwonnicy.
3: Może jeszcze dodam, że z duchowej strony patrząc, rzeczywiście jest to jakieś domknięcie pewnego etapu, dlatego że umiejscowienie krzyży na kopule jest momentem bardzo wyjątkowym i bardzo ważnym, dlatego że krzyż będzie górował od tej pory nad całą okolicą. Jak wiemy, krzyż jest nośnikiem łaski Bożej. Krzyż uświęca okolicę. Krzyż jest postrachem dla demonów, dla nas siłą, dla nas chlubą. Także można by tak to ująć, że kopuła w pewnym sensie staje się też jakby podstawą pod krzyż, który będzie górował nad całą okolicą. To krzyży będzie więcej, natomiast ten najwyżej położony będzie zwieńczył główną kopułę, więc z duchowej strony patrząc, wiadomo, że cerkiew nie jest jeszcze ukończona, jeszcze nie służymy liturgii świętych, czasami tylko molebnie. z różnych okazji. Teraz niedawno był paschalny moleby, niemniej jednak krzyż, który już będzie wieńczył kopułę, więc będzie pewnym zakończeniem pierwszego etapu na poziomie duchowym. Kolejnym etapem oczywiście będą nabożeństwa, które będą się w dniu odbywały, będą liturgie w swoim czasie. No to już będzie rzeczywiście cerkiew, tak, w pełnym słowa znaczeniu. Oczywiście kolejnym już takim wieńczącym będzie poświęcenie tejże cerkwi, kiedy już jakby no, ruszymy z normalnymi nabożeństwami, zacznie się pełne życie liturgiczne. Natomiast no, zaczniemy od pierwszego kroku, umieścimy krzyże, poświęcimy, coś duchowego już się dokona i, no i będziemy starać się tworzyć krok następny, dążyć do następnego etapu.
4: Cerkiew w Karakulach jest poświęcona ikonie Matki Bożej Życiodajne Źródło i wiemy o tym, że nie jest to wezwanie przypadkowe. Wiąże się z tym również pewna historia i tradycja z Konstantynopola. Dlaczego ta ikona jest taka ważna dla naszej prawosławnej tradycji?
5: Tak, powstanie tej nietypowej ikony właśnie związane jest z Konstantynopolem i z rokiem 450, kiedy to w pobliżu tak zwanych Złotych Wrót znajdował się niewielki zagajnik. Było tam niegdyś źródło, które z biegiem lat no, zarosło krzakami i pokryło się rzęsło wodną. I pewnego razu w pobliżu tego miejsca przychodził żołnierz w imieniu Lew. Spotkał tam niewidomego człowieka, któremu pomógł wyjść na ścieżkę. Przy zagajniku obaj zatrzymali się, aby odpocząć. Lew udał się na poszukiwanie wody i usłyszał głos mówiący, aby nie szukał gdzieś daleko, a właśnie w sąsiednim zagajniku. Głos polecił, aby przyniesioną wodę napoić niewidomego, a do jego oczu przyłożyć znajdującą się nad źródłem rzęsę. Była to kobieta. Lew usłyszał głos kobiety, która nazwała go również królem. I zrozumiał on, że chodzi o samą Bogorodzicę. Żołnierz uczynił tak jak mu Matka Boża poleciła i ślepiec odzyskał wzrok. Po 7 latach sam żołnierz został cesarzem i rozkazał wówczas, aby to miejsce oczyszczono, ogrodzono kamiennym ogrodzeniem i zbudowano świątynię poświęconą Matce Bożej. I miejsce to nazwano życiodajnym źródłem. I ta ikona była wynoszona właśnie podczas różnego rodzaju epidemii, chorób, tak, ludzie się kłaniali jej, no a sama też przedstawia właśnie wysoko stojący kielich wypełniony wodą i nad kielichem jest postać Matki Bożej z Chrystusem w rękach.
4: To chyba widzimy tutaj również pewną analogię do współczesnych czasów. Kiedy wczoraj przeglądałem wpisy na stronie internetowej Monasteru w Supraślu, tam często przewijał się taki wątek, że ta cerkiew w Karakulach ma być takim żywym pomnikiem cudu i chodzi tutaj o wydarzenie, które miało miejsce w 2020 roku w Monasterze w Supraślu. Czy mogliby ojcowie jeszcze przypomnieć raz o historię tego wydarzenia?
3: Jak najbardziej. Bardzo, bardzo ważny moment. W zasadzie ten cud stał się inspiracją właśnie dlaczego pod wezwanie w cześć tejże ikony. Wiadomo, ikon cudownych jest wiele. W czasie zarazy, chorób i różnych problemów ludzie modlili się do Boga, do Matki Bożej, do świętych. Modlili się też przed różnymi ikonami Bogorodzicy, więc można byłoby też wybrać inną ikonę. Natomiast tutaj był rzeczywiście mocny znak Boży, dlatego, że zamiar otoczyło ikonę właśnie żywonosny istocznik, życiodajne źródło, o które tu już ojciec Piotr troszkę wspomniał. O genezie, jak to tam było dawno temu w Konstantynopolu. W każdym razie w tym czasie, kiedy no, COVID się rozszalał, były wiadomo duże problemy, były tendencje do zamykania cerkwi, władze naciskały i tak dalej, znamy tą historię. I w tym właśnie momencie, kiedy mimo wszystko Władyka Andrzej wykazał się bardzo takimi rozsądnymi postawami, nie zamykał cerkwi, jednak nabożeństwa ciągle trwały, większą nadzieję pokładaliśmy w Bogu, niż tak jak jest napisane w Piśmie Świętym, żeby bardziej bać się Boga niż ludzi, niż jakichś ludzkich historii, więc mimo jakichś tam nacisków nabożeństwa się odbywały. I w tymże właśnie momencie przyszło potwierdzenie jego postawy, słuszności podstawy, tak mogę to zinterpretować, no, właśnie wtedy zamiar otoczyło ikonę Matki Bożej, właśnie życiodajne źródło. stało, na ile mi wiadomo, było to raczej pierwsze mirotoczenie, przynajmniej pierwsze znane nam mirotoczenie w Supraskim Monasterze ikony. Moment był zupełnie nieprzypadkowy, dlatego że kiedy mamy ten czas spokoju i czy wcześniej, czy później, nic się takiego nie wydarzało. COVID się skończył i ikona przestała mi rotoczyć. Natomiast w tym najbardziej takim krytycznym momencie, właśnie wtedy Bogorodzica z łaski Bożej, z woli Bożej zapewne, bo nie inaczej, wytoczyła z tej ikony miro. Nie było tego miro bardzo dużo, ale ono było zauważalne, ono można było je zebrać na wacik. Mnie w tym momencie jeszcze nie było w monasterze, więc o szczegółach może nie będę wchodził w szczegóły. Niemniej jednak to się stało rzeczywiście taką mocną inspiracją. Dlaczego właśnie ta ikona, dlaczego właśnie nawiązanie do tego cudu. Ja tutaj jeszcze może nawiążę do jednej historii. Jak wstąpiłem do monasteru bodajże rok później, to pamiętam, było takie wydarzenie, przyjechała Władyka przez stole, mówi, przyjechała jakaś pani z Gdańska, która nieco wcześniej dostała właśnie troszeczkę tego mira, czy to od Władyki, czy do ojca Jowa. Ona była chora na raka i tam był ciężki stan. I okazało się po pomazywaniu, po modlitwach do Matki Bożej, pomazaniu tymże mirem, ten rak całkowicie się wycofał. Także był to ewidentny cud, co też było potwierdzeniem takiego nadnaturalnego, Bożego działania w tejże ikonie. Także zdecydowanie tutaj jest to nawiązanie do tego cudu i nie wiem, może ojciec Piotr coś jeszcze doda.
5: To tych wydarzeń było również wiele. Jednym z nich, może nie takim uzdrowieniem, ale była sytuacja, gdzie jedna z osób przyłożyła papierową ikonkę życiodajne źródło do naszej ikony. Później postawiła ją w domu, w rogu, tam gdzie stały inne ikony, gdzie stały już zaschnięte palemki. I te palmy puściły nowe pąki. I ta pani zrobiła zdjęcie. Ja to zdjęcie też widziałem. Także były znaki, były cuda, były potwierdzenie tego, że Matka Boża nas nie zostawiła, że wspiera nas w tych trudnych chwilach. Wszyscy wiemy, jak się bardzo baliśmy, jak wiele było strachu, wiele obaw. No ale właśnie, tak, w tych krytycznych momentach Bogorodica nas nie zostawiła.
4: Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w naszym studiu gościmy mnichów z Supraskiego Monasteru Ojca Serafima, Ojca Piotra. Jest z nami również pan inżynier Aleksy Mularczyk. Ojcowie tutaj wspomnieli o cudach związanych z ikoną życiodajne źródło. Ta ikona mirotoczyła w monasterze w Supraślu w 2020 roku. My rozmawiamy o nowej cerkwi w Karakulach. Jak zrodził się pomysł powstania tej cerkwi? Kto wyszedł z inicjatywą jej budowy?
3: Na pewno wszystko stało się z woli Bożej. Tak jak już wspomnieliśmy, że inspiracja przyszła z góry, przyszła od Boga, od Bogorodzicy. Natomiast na ile mi wiadomo, pomysłodawcą pierwszym był Władyka Andrzej. Władyka Andrzej jest bardzo pracowitym człowiekiem. Jest człowiekiem, który dba o naszą parafię, trudzi się, stara. Wiadomo, wiem, że też były głosy od ludu, byli ludzie, którzy jednak też pomagali. Władyka radził się, doradzał, pytał i tak dalej. Także taki wspólny głos ludu, ale też i Władyki Andrzeja. Oczywiście była też akceptacja arcybiskupa Jakuba. Parafia przy monasterze w Supraślu jest duża, jest rozległa. Mamy wiele wiosek, którymi się opiekujemy. I tak naprawdę na tych wszystkich wioskach jest tylko jedna główna cerkiew monasterska. Niedawno powstała, kilka lat temu, niewielka cerkiew świętego Łukasza chirurga w Łaźniach. Natomiast w tym regionie, właśnie Karakule, Ciasne, Ogrodniczki, jest bardzo dużo prawosławnych. I Władyka po prostu wyszedł z troską, wyszedł z myślą w trosce o ludzi, dlatego że no, niektórzy mają samochody, mogą dojechać, tak, do monasteru, nie ma problemu, ale też jest dużo ludzi starszych, dużo ludzi, którzy przychodzą, na przykład mogą przyjść tylko na piechotkę, przykładowo młodzi ludzie są w pracy, ktoś, babcie czy dziadka, nie może dowieźć, dlatego też te wioski też, jakby nie było, trochę się jednak starzeją, tych ludzi więcej, starszych jest nieco więcej. W związku z tym idea Władyki była taka, żeby w każdej, na ile to możliwe, żeby w każdym takim regionie, gdzie jest tych prawosławnych dużo, żeby tam powstała kolejna cerkiew. Oczywiście będziemy tam służyć. Cerkiew monasterska w Supraślu cerkiew, monastyr będzie tym centrum. Niemniej jednak ta cerkiew, która będzie taką cerkwią filialną, ma pomóc ludziom, ma pomóc tym, którzy mają daleko do cerkwi. Wiadomo, z Karakuli już jest jakieś około tam 7 czy tam 10 kilometrów. Widzimy to w Supraślu, jak to się odbywa, mianowicie służymy codziennie liturgię. Są takie starsze panie, które przychodzą na piechotkę na każdą liturgię, codziennie są w monasterze. Jeżeli będziemy służyć tak samo w Karakulach, na pewno ktoś przyjdzie. Mówię o takim dniu codziennym, natomiast na prazniki, wiadomo, będzie bliżej, będzie to ich cerkiew, będzie można się bardziej zaangażować, bardziej opiekować, bardziej uczestniczyć w życiu też parafialnym i monasterskim. Także Władyka wyszedł tutaj naprzeciwko ludziom, którzy będą mieli u siebie cerkiew i też będzie dla nich na pewno i wygodniej, i bliżej z dojazdem niż w monasterze. Natomiast ojcowie będą ci sami z monasteru, więc mam nadzieję, że tego ducha supraskiego też przeniesiemy do tej parafii, do tej cerkiewki w Karakulach.
4: Pytanie do pana inżyniera, pana Aleksego Mularczyka, bo z perspektywy czasu, okresu budowy tej cerkwi w Karakulach, jaki moment był najbardziej wymagającym momentem tej budowy? Czy jakieś momenty w sposób szczególny zapisały się w pana pamięci?
2: No, chyba takim istotnym momentem to było oczywiście podniesienie czaszy kopuły, dlatego że to jest czasza, ta została wykonana w konstrukcji drewnianej na poziomie terenu, z krawędziaków drewnianych, z desek drewnianych i tak dalej, ale mimo wszystko to miało swoją wagę, no, ładnych kilkanaście ton. Także wymagało to podniesienia specjalistycznego sprzętu, dlatego że jest określona wysokość, jeżeli chodzi o wysokość w ogóle obiektu cerkwi, to jest powyżej 18 metrów. Na tą wysokość należało podnieść również tą czaszę. To taki moment, który dało się zapamiętać, dlatego że oprócz tego podniesienia to należało ją tak ustawić, żeby to współgrało ze ścianami tubusa, żeby później nie trzeba było jakoś, żeby nie było krzywizny, prawda, jeżeli chodzi o samą sylwetkę obiektu tego. Także no, udało się to, odpowiednim wysiłku i przy skorelowaniu tutaj wszystkich wymiarów. No, efekt jest taki, widzimy już, że ma swoją symetrię, jeżeli chodzi o czasę. No, oczywiście były inne tam problemy typu braki betonów, bo to nie zawsze to było, a było zaplanowane na przykład, czy problemy materiałowe, bo to wiadomo, trzeba pamiętać, że obiekt cerkwi, jak wszystkie praktycznie obiekty sakralne, są budowane ze składek wiernych, czyli tempo prac jest uzależnione od posiadanych funduszy. I w tym momencie tutaj, jeżeli chodzi o materiały, wiele materiałów zapewniało inwestor, czyli konkretnie monaster. Ojciec Sergiusz tutaj mocno się aktywizował w tej części i starał się pozyskać materiały po niższych cenach, po rabatach, tak żeby budowa mogła iść odpowiednim tempem. No, były oczywiście pewne tam przestoje, no i jeszcze raz wrócę do tego, że to było wszystko uzależnione od momentu posiadanych funduszy i od tego, że to obiekt jest prowadzony systemem gospodarczym.
4: To jest jedna kwestia, o której pan wspomniał, a czy są jeszcze jakieś inne elementy, które świadczą o tym, że budowa świątyni różni się od budowy różnych innych budynków z perspektywy inżyniera właśnie?

0: być wiernym projektowi technicznemu, dlatego że to jest związane z określoną bryłą tego obiektu i określonym później całym tym anturażem. Natomiast wykonanie same obiektu było istotne również dla ekip tych, które pracowały. No, budowę najpierw prowadziła firma prowadzona przez braci Lewczuków, bo ich ojciec, akurat tak się złożyło, że zmarł na COVID na początku, dosłownie jak my żeśmy mieli rozpoczynać tą budowę. No i synowie jakimś takim na zasadzie długu przejęli tą budowę i wykonali stan surowy. Czyli ściany, czyli stropy, czyli koleby, bo to dosyć istotne, i wszystkie podciągi, żebra i tak dalej, belki żelbetowe, które miały, które zostały zaprojektowane. No, oczywiście trzeba było mieć na uwadze w pewnym momencie powiązanie tych koleb, czyli sklepień ponad poszczególnymi bocznymi tymi nawami. Mamy cztery tutaj takie koleby. To musiały one być powiązane odpowiednio ze ścianami. No i tej sztuki dokonano. Jeszcze chcę podać, że obiekt jest ten, ma powierzchnię zabudowy około 400 metrów kwadratowych, czyli no nie jest to już też mały obiekt. Świątynia w środku wygląda w tej chwili oczywiście no, imponująco, masywnie, dlatego jakby duży obiekt, ale trzeba pamiętać, że z czasem jak się wszystko wykończy, to no, ta część wewnętrzna się w pewnym sensie zmieni. No i tutaj jeszcze chcę tak wrócić do tego, co ojciec Serafin powiedział, że potrzeba była dla tych ludzi prawosławnych. Ja no jeszcze pamiętam, mieszkałem z dziadkiem świętej pamięci, proboszczem parafii Supraskiej, i pamiętam, że karakule, ogrodniczki zwłaszcza, gdzie tylko były dwie rodziny nieprawosławne, a duża to wieś, były bardzo liczne, jeżeli chodzi o prawosławie. Czyli ta zależność i ta potrzeba była już od dużego czasu. Była, no, zachodziła taka potrzeba, z tym, że no, pamiętamy, że w czasach wcześniejszych no, tego nie można było zrealizować. Dopiero teraz takie możliwości nastały.
1: Pan inżynier niejako wyprzedził chyba troszeczkę moje kolejne pytanie. To pytanie chciałem skierować do ojców, bo co jakiś czas w przestrzeni publicznej mamy takie głosy, że budujemy nowe świątynie, jednak statystyki są takie, że liczba wiernych zaczyna maleć. Na Podlasiu mamy sporo tych cerkwi. Są one położone też blisko siebie. Może mamy dobrze rozwinięty transport, może nie ma potrzeby budowania aż tylu cerkwi. To są takie głosy, które gdzieś możemy w przestrzeni medialnej znaleźć, coraz częściej zresztą. Jak ojcowie ustosunkowaliby się do właśnie do takich głosów?
2: Myślę, że tak. To prawda, że czasy mamy niesprzyjające. To fakt, że najważniejszym zadaniem jest utrzymanie przede wszystkim dobrej kondycji duchowej na parafian ludzi, wychować ich, utrzymać przy cerkwi przede wszystkim młodych ludzi, więc wybudowanie cerkwi jest to tylko pierwszy etap, taki, z którego ruszamy po prostu dalej, dlatego że najważniejszym jest nie sama budowa, ale przede wszystkim budowa tej cerkwi żywej, więc to fakt. Natomiast po pierwsze, tak już wspomniałem, już jeszcze trochę powtórzę jednym słowem, że dla osób, które mieszkają blisko, którzy mieszkają w tej wiosce, w okolicy, zdecydowanie mimo wszystko będzie łatwiej i dojechać, i dojść, nawet na rowerze, nawet na piechotkę, a nawet i tym samochodem jest bliżej niż do samego monasteru w Supraślu. Podobna sytuacja analogiczna jest właśnie w Puszczy, gdzie, no wiadomo, jest 12 km od Supraśla. Teoretycznie wszyscy, większość ma te samochody, ale jednak nie wszyscy w praktyce dojadą. A kiedy służymy, no może nie za często, bo raz w miesiącu w Puszczy, w cerkwi świętego Łukasza w Łaźniach, to jednak są ludzie, którzy regularnie przyjeżdżają i tych ludzi jest niemało. Na taką cerkiewkę, jak jest w Łaźniach, to ona potrafi być naprawdę w połowie zapełniona ludźmi. Potrafi

0: być nawet 20-30 osób, jak na warunki puszczańskie, gdzie tych ludzi naprawdę tam nie ma zbyt dużo. Więc mamy nadzieję, że podobnie również, jeśli rzeczywiście my też się postaramy, będziemy służyć, przyjeżdżać, organizować tą wspólnotę cerkiewną, będzie, cerkiew też nie będzie pusta. Druga rzecz jest taka, którą też należy tu podkreślić, mianowicie, że cerkiew będzie kolejnym miejscem, gdzie będzie przynoszona boska liturgia za całą cerkiew, za naszych parafian, za wszystkich, za których się modlimy w czasie liturgii. To jest kolejny duchowy aspekt, mianowicie uświęcamy swoją okolicę, parafię i więc jakby kolejny ołtarz, kolejne miejsce, gdzie jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz wznosimy modlitwy do Boga, przebłaganie Boga za grzechy ludzkie, za nas wszystkich, którzy dążymy do zbawienia. Kolejna rzecz, którą bym tu powiedział, mianowicie sam pochodzę z Łękowszczyzny. Gdyby to było na Łękowszczyźnie, to w każdej wiosce, typu Ogroniczki, Ciasne, Karakule, w każdej większej wiosce stałaby cerkiew. Wiadomo, że w chwili obecnej tam nie jest tak, dlatego że była akcja Wisła, ludzi wywieziono, cerkwie niektóre zostały rozebrane, zniszczone, niektóre zostały przyjęte przez Kościół katolicki, natomiast więc w chwili obecnej może rzeczywiście jest troszkę inaczej, ale jeżeli zobaczymy sobie, jak było przed wojną, to wioski, które były wielkości właśnie, czy to Karakul, czy Ciasnego, Ogrodnicze, względnie inne, podobne wioski, to w każdej z nich byłaby swoje cerkiew, przynajmniej jedna, ewentualnie nawet dwie. I była to normalna sprawa, że każda wioska miała swoją własną cerkiew. Ludzie przeżywali, chodzili, modlili się, wiadomo, że wszyscy wtedy chodzili. Nie było, że ktoś pojechał, ktoś nie pojechał. Niemniej jednak to było, jest to normalne zjawisko na właśnie w tamtym regionie. Mimo tego, że przecież do drugiej wioski nie jest tak bardzo daleko, można tam się przejść, można przejechać, ale jednak honorem właśnie wioski było posiadanie swojej własnej cerkwi. I jeszcze może dodam jeszcze jedną ciekawą historię, mianowicie jak byłem w Macedonii bodajże 2 lata temu, chodząc po takiej wiosce niedaleko miasta Bitola, to w zasadzie na odległości 1 kilometra odkryłem 8 cerkwi. I bardzo się zdziwiłem. Cerkiew jedna, druga. Widziałem tylko dwie. Do pozostałych 6 były kierunkowskazy, były takie drogowskazy, było napisane. Cerkiew taka i taka, taka i taka. Może one nie wszystkie są duże. One niektóre są utrzymywane właśnie przez jakieś tam prywatne rody, rodziny, ale służą się nabożeństwa, na święta, na prazniki, czy związane z patronem tejże cerkwi. Niemniej jednak też jest właśnie honorem nie tylko wioski, ale nawet i poszczególnych rodzin, posiadanie jak mniejszych cerkiewek. Więc jakby nikt nie zatrzymuje się na tym etapie. Skoro mamy jedną cerkiew, to wystarczy. Nie. Budują kolejną i kolejną, kolejną po to, żeby uświęcać okolice, po to, żeby ludzie uczęszczali do cerkwi, po to, żeby było miejsce, gdzie można się pomodlić w czasie nabożeństwa, ewentualnie poza nabożeństwem też cerkiew może być otwarta, gdzie bywają i takie sytuacje, więc ktoś może zajść, może się pomodlić, więc ja osobiście nie widzę tego problemu, że skoro jest dużo cerkwi w okolicy, to już nie budujmy kolejnej. Każda cerkiew, jeżeli jest przenoszona na chwałę, budowana na chwałę Bożą, jeżeli służy zbawieniu ludzi, jeżeli ma pomóc komuś do zbawienia, jest zawsze przydatne. Nawet jeżeli to będzie niewielka garstka ludzi, jeśli nawet dla tych kilku osób pomoże to w drodze do zbawienia, to już wartało. Nawet dla jednego człowieka. Jak Chrystus powiedział bardzo wyraźnie w Ewangelii, że jeden człowiek, jedna dusza człowieka warta już więcej warta niż cały świat ten zewnętrzny, materialny, więc nawet i zbawienie jednej duszy to już ma ogromną wartość w skali zbawienie, w historii zbawienia w ogóle rodzaju ludzkiego, więc myślę, że tutaj jest to dobre dzieło, jest dobry pomysł i należy po prostu to kontynuować po to, żeby mimo wszystko wykorzystać tą okazję, którą mamy. Mamy takie czasy, że może z trudnością, może nie jest to prosto, łatwo, dużo pieniędzy to wymaga, dużo trudu, zaangażowania, ale jednak możemy coś na chwałę Bożą czynić, więc to czyńmy, żeby pomogło nam i jeszcze innym w zbawieniu.
1: Budowa cerkwi to jest takie wspólne dzieło. Angażują się wierni, angażują się darczyńcy, władze lokalne. Jak wygląda w praktyce taka współpraca na przestrzeni tych ostatnich kilku lat?
2: Mi się zdaje, że tak jeszcze chcę wrócić może do poprzedniego tego zagadnienia, jeżeli chodzi o czy potrzebna jest cerkiew, czy jest niepotrzebna. To chcę zwrócić uwagę na ten molebien paschalny, który był poprzedniej niedzieli, nie ostatniej, poprzedniej, gdzie była pogoda, no, straszna, bym powiedział, bo wiało, tam śnieżyło i tak dalej. Ludzie przyszli. Na tą przyszło około 70-80 osób. To jest, ja się dziwiłem, że tyle ludzi przyszło, pomimo tej, no, niesprzyjającej pogody. Po molebnie parę osób podeszło do mnie i dziękowało, że się zajmujemy w ogóle tą budową, że ta budowa jest potrzebna. To mnie trochę wzruszyło nawet w ten sposób. I jest oczywiście z punktu socjologicznego taka sytuacja, że jakby ludzi chodzi mniej do świątyń, ale to raczej więcej dotyczy chyba tych braci rzymskokatolików niżeli prawosławnych. Jeżeli wziąć procentowo, to chyba prawosławni bardziej chodzą do cerkwi aniżeli katolicy. Dlatego też nie można tutaj w ten sposób porównywać. Natomiast jeżeli chodzi o problemy takie związane z bieżącą współpracą, to już ja wcześniej powiedziałem, że znajdujemy ludzi, którzy w pewien sposób sponsorują niektóre materiały. Na przykład część styropianu udało się uzyskać od darczyńcy, a tego styropianu jest sporo. Też w różnych innych materiałach, stali zbrojeniowej, w deskach, sponsorowali ludzie, którzy pewną część włożyli pieniędzy w to, żebyśmy mogli to budować. Czyli jest ta współpraca pewna. Oczywiście nie wszystko można uzyskać, bym powiedział, za darmo. Trzeba pamiętać również, że nadzór nad tą budową zarówno przeze mnie, jak również przez kierownika budowy, którym jest inżynier Mirosław Siemieniuk, jest realizowany bezpłatnie, czyli wolontarnie. Nie jest to, jeżeli chodzi na przykład na budowach tego typu, to są duże pieniądze, się płaci. Tutaj jest oszczędność na tym. Tak samo, jeżeli chodzi o współpracę w zakresie projektowym. Część projektów jest wykonana również na zasadzie bezpłatnej takiej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie administracyjnych władz, no to nazwijmy to, trudno powiedzieć jeszcze w sposób tak jednoznaczny, dlatego że no, nie mamy, nazwijmy, tego typu sprzeciwu, że trzeba było drogę wyrównać, tą ulicę Leśną, no to burmistrz podeszł tam, tą spycharkę trochę wyrównał, prawda. Są tam jeszcze inne aspekty, no, z tym związane, no, ale to mi się zdaje, że czas pokaże, jak ta współpraca będzie wyglądać.
1: A jeszcze z takiej perspektywy duchowej, jak wygląda ta współpraca z wiernymi? Czy już możemy mówić o kształtowaniu się jakiejś wspólnoty, takiej stałej, parafialnej tam?
3: Tak, jak najbardziej tak. I to nie chodzi tylko o tych mieszkańców dawnych wsi Karakula, ale nowych, przyjezdnych, tak? Ludzi, którzy się budują, którzy się osiedlają. Także jak najbardziej tak, oni się bardzo mocno angażują. My też chcemy, wychodzimy z takimi różnymi inicjatywami, tak, żeby ich angażować, czy posprzątania, tak, czy uporządkowania tego miejsca, żeby oni czuli się no też współodpowiedzialni w jakiś sposób, tak, czy to jest ich cerkiew, że oni są potrzebni, że nie tylko odbywa się budowa, tak, siłami monasteru, ale właśnie również i ich, tak? Więc to zaangażowanie, to kształtowanie się tej wspólnoty wiernych jak najbardziej się odbywa. I ci ludzie chcą, tak jak pan Aleksy powiedział, tak, mimo i warunków pogodowych, i złych, prawda, przychodzą, czy uczestniczą w tych molebnach, czy przychodzą po pracy, tak, pomagają, porządkują, dziękują, tak, za to, że powstaje nowa cerkiew, że to będzie, no właśnie, ich cerkiew.
1: Ta rozmowa nasza ma taki radosny charakter, bo cieszymy się, że będzie to zwieńczenie, że na kopule będą krzyże. To jest radosne, ale to oczywiście nie oznacza, że to jest koniec budowy.
2: Tak, to jest tak. Dopiero pewien etap. No, w tej chwili przeprowadziliśmy rozmowy w zeszłym tygodniu z wykonawcą okładzin klinkierowych budynku, który planuje przystąpić do swych robót w drugiej połowie miesiąca maja. No, sporo tego jest oblicowania, gdyż to jest około 800 metrów kwadratowych. I także no, będziemy już widzieli jakieś takie pewne efekty elewacyjne, zewnętrzne, które też będą w jakiś sposób podnosiły i radowały. Ja często się stykam też z takimi opiniami, że ludzie mówią, o, jechaliśmy, widać już cerkiew, widać kopułę ładnie zrobioną. Czyli interesują się ludzie jednak. To nie można powiedzieć, że o, co tam buduje się po prostu. Także etapów jeszcze przed nami budowy będzie dużo, dlatego że w tej chwili, w tym roku planowane jest właśnie wykonanie tych elementów elewacyjnych. Później trzeba będzie na pewno przystąpić do instalacji wewnętrznych, czyli instalacji elektrycznych, instalacji wodkan, bo tam nieduże, ale też są potrzebne, prawda, bo w obecnych czasach to jest zauważalne. No, mamy co prawda wykonaną już studnię głębinową na terenie tym, który jest przyznany parafialnie, nazwijmy to. Także pewien element jest wykonany, który jest niewidoczny, nazwijmy, ale jest zabezpieczenie prawem wody, chociaż niezależnie być może jeszcze powstanie przyłącze wodociągowe. Później na pewno będą elementy wykończeniowe, wewnętrzne, czyli no, i tynki, i polichromie, i balustrady, no i szereg tych prac, które są związane z użytkowaniem takiego obiektu sakralnego, jakim jest cerkiew.
1: To wymaga jeszcze trochę czasu, niemniej już teraz zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do uczestnictwa w tym ważnym i podniosłym wydarzeniu. Poświęcenie i montaż krzyży na kopułach cerkwi Matki Bożej Życiodajne Źródło w Karakulach 10 maja w niedzielę, początek o godzinie 17. Dlaczego warto tam być?
0: Myślę, że wszyscy powinni być, wszyscy, którzy należą do naszej parafii, w szczególności ci, którzy mieszkają w okolicy, dlatego że wydarzenie jest bardzo wyjątkowe, znamienne, jest pewnym, tak jak już podkreśliliśmy ze 2-3 razy tutaj, za zakończenie pewnego etapu, rozpoczęciem kolejnego, więc nieczęsto się krzyże święci. One jak zostaną też na górę umieszczone w czasie poświęceniu, więc one będą tam długo, długo, długo i prawdopodobnie do końca świata, do kiedy ta cerkiew będzie istnieć. W związku z tym, kto się spóźni na to nabożeństwo, czy na to poświęcenie, no to drugi raz już nie będzie miał tej okazji zobaczyć, jak się to wszystko dokonuje i nie będzie brał uczestnictwa w tejże modlitwie, więc taka okazja, można powiedzieć, tylko raz w historii tejże cerkwi. Więc dlatego też no, koniecznie każdy, komu jest cerkiew i krzyż bliski, no, koniecznie powinien być, uczestniczyć, również pomodlić się.
1: Jeszcze raz zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy na to wyjątkowe wydarzenie. W niedzielę 10 maja, godzina 17, cerkiew w miejscowości Karakule, poświęcenie i montaż krzyży na kopułach. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby jeszcze wesprzeć to dobre dzieło, jakim jest budowa cerkwi w Karakulach, to szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej Monasteru w Supraślu. Tam również na bieżąco możecie Państwo śledzić postępy z budowy tej świątyni, a także jest wiele różnych ciekawych informacji związanych z życiem monasteru. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gośćmi byli ojciec Serafin i ojciec Piotr z monasteru w Supraślu i był z nami również pan inżynier, inspektor nadzoru budowlanego, pan Aleksy Mularczyk, a rozmawialiśmy o cerkwi ikony Matki Bożej, życiodajne źródło w Karakulach. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Chrystus woskresie.
0: Na Woskresie.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami wywiad z ojcem Serafimem, ojcem Piotrem i inżynierem Aleksem Mularczykiem z zaproszeniem na uroczystości poświęcenia krzyży na cerkiew w Karakulach. Budowa cerkwi pod wezwaniem ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło w Karakulach rozpoczęła się jesienią 2021 roku, po wcześniejszych przygotowaniach trwających od 2018 roku. Uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się 27 lutego 2022 roku. Świątynia powstaje z inicjatywy monasteru Supraskiego i jako cerkiew filialna.
2: Osypieta ja moci

Na naszych zegarach zbliża się godzina 20, a to pora na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o spotkaniu organizowanym przez Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 5 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś świętego Teodora z Sykeonu. Przeniesienie relikwii świętego księcia Włosiewołoda, który podczas chrztu otrzymał imię Gabriel, apostołów Natanaela, Łukasza i Klemensa oraz mnicha Witalisa. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o spotkaniu organizowanym przez Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów oraz o wakacyjnych propozycjach obozów letnich organizowanych przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 7 maja o godzinie 17.30 w Centrum Kultury Prawosławnej. Tematem wydarzenia będą iwierskie mirotoczywie wydzielające mirro ikony Matki Bożej Montrealska i Hawajska. W spotkaniu weźmie udział opiekun duchowy Bractwa ojciec archimandryta Iow z Monasteru Supraskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej zaprasza dzieci i młodzież na letnie obozy wakacyjne. W tym roku przygotowano 4 propozycje. Dla najmłodszych obóz w Supraślu w dniach 12-19 lipca pełen atrakcji na świeżym powietrzu, warsztatów i wspólnego wypoczynku. Dzieci w wieku 8-12 lat zapraszamy także do Krakowa w terminie 20-29 lipca w programie m.in. Wawel, Wieliczka i wiele ciekawych zajęć. Młodzieży w wieku 13-15 lat proponujemy obóz w Cieplicach w terminie 20-29 sierpnia z wycieczkami w Sudety, do Wrocławia, Drezna i Skalnego Miasta w Czechach. Dla starszych uczestników od 15 roku życia przygotowano obóz wypoczynkowo-roboczy w Wojnowie przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. To wyjątkowa okazja do pomocy w monasterze i wspólnego przeżywania tego czasu. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem zarząd.bmpdbg@gmail.com oraz telefonicznie u liderów obozów w godzinach 16-21. Zapraszamy, spędź wakacje z Bractwem.

0: IV wieku na pierwszym Soborze Powszechnym 318 świętych ojców stworzyło pierwszą część modlitwy Wieruju, symbol wiary, którą na każdej boskiej liturgii wierni prawosławni odmawiają po dzień dzisiejszy. I już teraz zapraszamy do wysłuchania prelekcji ojca Adama Magruka o miejscu symbolu wiary w prawosławnym życiu liturgicznym. Zapraszamy do słuchania.
1: Radio Ortodoksja.
2: Jednym z najważniejszych owoców prac ojców pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei było wypracowanie pierwszej części credo, to jest symbolu wiary. Powstały na podstawie istniejących już dotychczas symbolów chrzcielnych tekst, uzupełniony został po 56 latach na pierwszym konstantynopolitańskim soborze, drugi powszechny. Do dziś znany jest on nam jako niceo-konstantynopolitańskie wyznanie wiary. Ta prosta w przekazie i głęboka w treść formuła dogmatyczna stanowi po dzień dzisiejszy element życia liturgicznego każdego prawosławnego wiernego. Towarzyszy on nam od pierwszych dni życia. Stykamy się z nim już podczas naszego chrztu. Trzykrotnie powtórzony przez katechumena lub jego rodziców chrzestnych stanowi w jego imieniu, stanowi duchowy klucz otwierający drogę do chrzcielnicy, gdzie dokona się tak zwane misterium kąpieli odrodzenia, bani pakibytia z języka cerkiewno-słowiańskiego. Co ciekawe, dzisiejszy tekst naszego credo powstał na bazie istniejących już i funkcjonujących w lokalnych wspólnotach chrześcijańskich chrzcielnego symbolu wiary. Każda wspólnota, Kościół Antiocheński miał swoje credo, Jerozolimski swoje i tutaj też taka mała dygresja. Ten symbol wiary, to credo, ten tekst, którym operujemy do dnia dzisiejszego, w ogromnej większości bazował, znaczy ojcowie soboru bazowali właśnie na jerozolimskim symbolu wiary, ale również i antiocheńskim, i aleksandryjskim. Te właśnie symbole okazały się podstawą do sformułowania jednego wspólnego dla całego Kościoła symbolu wiary. I jeszcze jeden ważny aspekt w tym temacie. Pamiętać należy, że w swojej oryginalnej wersji nicejskiego, czy później nawet niceo-konstantynopolitańskiego symbolu wiary, owe credo rozpoczynało się od słówka pistevomen, to jest wierzymy w języku, w liczbie mnogiej. Na liczbę pojedynczą zostało ono zamienione, po pierwsze, pod wpływem użycia w sakramencie chrztu, gdzie katechumen powinien sam przed wszystkimi wyznać, w co, w kogo sam wierzy. Ma być to jego osobiste wyznanie wiary. I po drugie, przyczyniła się do tego zabiegu sama boska liturgia, gdzie, jak widzimy, nie śpiewamy, nie recytujemy symbolu wiary po dzień dzisiejszy w liczbie mnogiej, pomimo tego, że wielu jest nas w świątyni podczas liturgii, ale zawsze rozpoczynamy go również od tej liczby pojedynczej, wierzę, wieruju vo jedinogo Boga i tak dalej. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wiara jest kwestią absolutnie indywidualną. To jest, innymi słowy, stojąc w świątyni pomiędzy czasami tłumu wiernych, ja mogę odpowiadać tylko i wyłącznie sam za siebie, za swoją wiarę. Ja wiem, że ja wierzę, ale nie mogę tego samego powiedzieć o człowieku wiernym, który stoi również obok mnie. Stąd też każdy indywidualnie jest jakby niejako zobowiązany do potwierdzenia własnej wiary. Stąd też nie mówimy wieruję w cerkwi, pomimo że jest nas wielu w świątyni podczas nabożeństwa, a deklarujemy, każdy musi zadeklarować się sam. Też taka ciekawostka. Proszę zwrócić uwagę na tekst służebnika. To jest księgi liturgicznej, która reguluje porządek danego nabożeństwa, chociażby świętej liturgii. Pomimo tego, że służebnik przewiduje obecność zarówno diakona i kapłana, albo lepiej powiedzieć kapłana i diakona, to za każdym razem nie jest tam powiedziane, kiedy załóżmy kapłan czy diakon wypowiada słowa Boże oczyści, no i uwaga, nie ma tam powiedziane Boże oczyści nas grzesznych, pomimo tego, że sprawujemy razem tą świętą liturgię, a za każdym razem jest, znaczy jest wyraźne wskazanie Boże oczyści mnie grzesznego. Innymi słowy, znowu, prosi ujmując sprawę. Ja wiem, że ja jestem człowiekiem grzesznym, ale ja tego samego nie mogę powiedzieć o diakonie, który razem pomaga służyć, sprawować boską liturgię. Ja nie wiem, czy on jest człowiekiem grzesznym. On odpowiada sam za siebie. Nikt zatem nie może wierzyć za drugiego. Każdy wierzy sam za siebie. I jeszcze taka, dodam taką ciekawostkę. W świątyni Mądrości Bożej w Warszawie, w miejscu, gdzie przedstawione jest ikonograficzne polichromia pierwszego Soboru Powszechnego i świętego Atanazego, który był niejako, jeśli można powiedzieć, sekretarzem owego soboru, umieściliśmy pierwsze słowa owego symbolu nicejskiego właśnie w jego oryginalnym brzmieniu. To jest wieruję w jedynego Boga i tak dalej, prawda? Chcąc zachować ten historyczny fakt. Dlaczego zaś powtarzamy go podczas, powracając do sakramentu chrztu, owe credo aż trzykrotnie? Ponieważ cerkiew musi mieć pewność, ogromną pewność, że człowiek jest świadomy powagi chwili oraz kroku, który będzie miał swoje przedłożenie eschatologiczne w wieczności. Aż trzy razy powtarzamy, aż trzy razy wyrzekamy się szatana, aż trzy razy powtarzamy i tak jednoczę się z Chrystusem, jednoczę się. Cerkiew musi mieć gwarancję, stuprocentową pewność i wierzy na słowo danemu człowiekowi, że taka jest jego wiara. Credo stanowi ponadto nieodłączny element zarówno porządku naszych modlitw porannych, jak i wieczornych. Odmawiany rano przypomina nam o świadectwie wiary wobec ludzi, których napotkamy w rozpoczynającym się dniu. Zaś w trakcie małego powieczerza, które w przypadku tradycji greckiej zajmuje miejsce modlitw wieczornych, kiedy słońce już zajdzie, recytujemy go po to, aby kładąc się spać, pamiętać, w czyje ręce oddajemy ducha swego, a mianowicie jednemu Bogu Ojcu, Stwórcy nieba i ziemi, Synowi Bożemu jednorodzonemu, światłości ze światłości, Bogu prawdziwemu z Boga prawdziwego i Duchowi Świętemu, który od Ojca pochodzi i który przemawiał przez proroków. Ten sam argument tłumaczy miejsce wyznania wiary podczas nabożeństwa o północy, Połunosznica. Szczególnie w tradycji monastycznej oraz nieco rzadziej sprawowanego w roku liturgicznym Wielkiego Powieczerza. Co ciekawe, wieruję, credo, odnalazło swoje stałe miejsce również obok trzykrotnych Ojcze Nasz oraz Bogu Rodzico, Dziewico, raduj się w tak zwanym prawile, porządku, regule świętego Serafina z Sarowa, który zalecał, sugerował ją dla osób niebędących w stanie z różnych przyczyn odmówić pełnego porządku porannych i wieczornych wezwań do Stwórcy. Chodzi o tak zwane prawidło prepodobnego Serafima, który sugerował, nie możesz przeczytać z różnych przyczyn pełnego prawiła, to jest porządku porannych, wieczornych modlitw odmów trzy razy Ojcze Nasz, trzy razy Bogorodice Dziewo i symbol wiary. Co również świadczy o jednej też takiej ciekawej kwestii. Święty Serafin wybrał niejako najważniejsze elementy porządku porannych i wieczornych modlitw, którymi są, jeszcze raz, Ojcze Nasz, modlitwa pańska, Bogorodice Dziewo, archanielskie pozdrowienie oraz właśnie symbol wiary, który również niejako jakby to świadczy o jego wadze i randze. Innym obowiązkowym miejscem credo jest obrzęd mianowania biskupa, naręczenie wojepiskopa. Według tradycji prawosławnej wybrany decyzją soboru hierarchów archimandryta musi publicznie wyznać swoją wiarę przed rozpoczęciem boskiej liturgii, podczas której będą miały miejsce jego święcenia. Wymóg ten ma głębokie uzasadnienie teologiczne. Biskup bowiem to przede wszystkim stróż, strażnik wiary i centrum każdego sakramentalnego życia wspólnoty. Dlatego też recytacja credo stanowi publiczne poświadczenie ortodoksyjnych przekonań kandydata. Zgodnie z porządkiem kanoniczno-liturgicznym, po przeczytaniu symbolu wiary, kandydat do biskupstwa otrzymuje błogosławieństwo od biskupów, którzy za kilka chwil włożą na niego swoje ręce. To niejako ostateczne potwierdzenie zgody, jakiej udzielają hierarchowie na jego hierotonię. Dlaczego tak się dzieje? Przecież wydawałoby się, został wybrany, osoba sprawdzona, a jednak tuż przed liturgią znowu musi on potwierdzić to, kim jest, w co wierzy, w kogo wierzy i jak wierzy. I chodzi głównie o to, że, i o tym pisze wybitny liturgista Ioannis Fundulis, z czysto praktycznego punktu widzenia, od soboru, który dokonał wyboru danego mnicha na służbę biskupią, do samego dnia święceń może się jeszcze dużo wydarzyć. I jego wiara niestety również może ulec zmianie. I cerkiew znowu, żeby mieć pewność, stuprocentową pewność, przed błogosławienno carstwo, błogosławione królestwo, to jest przed początkiem liturgii, znowu pyta, sprawdza, czy na pewno, aby wszystko jest w porządku. Tekst symbolu wiary występuje także podczas tak zwanego obrzędu szybkiego udzielenia komunii Eucharystii chorym. Chodzi o ryt, który najczęściej sprawujemy w stosunku do osób chorych, cierpiących, którzy z uwagi na chorobę, prawda, ciężką chorobę, czasami stan bliski śmierci, sprawujemy nad tymi osobami. Praktyka udzielenia Eucharystii w sytuacjach nagłych ma długą tradycję w prawosławiu. W obrzędzie udzielenia sakramentów chorym symbol wiary odgrywa kluczową rolę przygotowawczą. On jest niejako zapożyczeniem z samej liturgii. Niejako to udzielenie Eucharystii jest niejako w cudzysłowie małą liturgią w skrócie dla tej osoby, która w tym akurat nabożeństwie nie może uczestniczyć i szybko należy jej udzielić Eucharystii. Po odmowieniu bowiem początku liturgicznego i modlitw wstępnych odmawiane jest od razu Niceum Konstantynopolitańskie wierzę przed modlitwą do Ducha Świętego. Ta sekwencja ma szczególne znaczenie, ponieważ symbol stanowi wyznanie prawdziwej wiary, która jest podstawą godnego przyjęcia sakramentu oraz tego, uwaga, że jeżeli będzie to ostatni moment życia wiernego, a tak bardzo często się zdarza, aby nie zwątpił on w tych końcowych chwilach swego życia, którym nierzadko towarzyszy koszmarny ból, cierpienie, łzy. Charakterystycznym dniem, kiedy wymownie wybrzmiewa wierzę, jest święto niedzieli prawosławia, tożsamo prawosławia, które zostało ustanowione w 843 roku w Konstantynopolu na pamiątkę ostatecznego zwycięstwa nad herezją i ikonoklazmu. Jest to pierwszy dzień pański Wielkiego Postu, który akcentuje triumf prawdziwej wiary nad błędnymi naukami. Po zakończeniu niedzielnej świętej liturgii sprawowany jest specjalny molebień, nabożeństwo, błagalne, dziękczynne, podczas którego soborowo recytuje się wszyscy razem właśnie symbol wiary. Ta wspólnotowa recytacja ma charakter triumfalny, jest publicznym wyznaniem zwycięstwa prawdziwej wiary, a znamienną cechą tego święta jest specjalna formuła, która następuje po recytacji symbolu wiary. Cytat. To jest wiara apostolska, to jest wiara ojców, to jest wiara prawosławna. Ta wiara utwierdziła cały świat. Koniec cytatu. Symbol wiary pojawia się również w trakcie nabożeństwa tak zwanych izobrazitelnych, typika, które niejako zastępują pełną liturgię, gdy ta nie może być sprawowana. Nabożeństwo izobrazitelnych, jak wskazuje sama nazwa, izobrażają, wyobrażają, przedstawiają liturgię i zachowują jej najważniejsze elementy, w tym właśnie wyznanie wiary. Ogromnym błędem byłoby pominięcie w tym miejscu obecności symbolu przed kanonem eucharystycznym w świętej liturgii Bazylego Wielkiego, Jana Chryzostoma, ale i Jakuba, brata pańskiego. Credo zostało po raz pierwszy dopiero w 528 roku, czyli niejako ponad 100 lat prawie, tak, niespełna po zakończeniu soboru, Credo po raz pierwszy wybrzmiało w liturgii świętego Jakuba przez patriarchę Piotra II Forusznika w Antiochii. Następnie patriarcha Tymoteusz, to też jako ciekawostka, również w pierwszej połowie VI wieku, dopiero w Konstantynopolu, oficjalnie podczas liturgii zostało ono już oficjalnie przyjęte przez wspólnotę. Moment uroczystej recytacji Credo pod, jeżeli można się tak wyrazić, dyrygenturą diakona, poprzedza diakońskie wezwanie. Umiłujmy się wzajemnie, abyśmy jednomyślnie wyznali, na które chór odpowiada Ojca i Syna i Świętego Ducha, Trójcę współistotną i niepodzielną. To liturgiczne wezwanie podkreśla, że proklamacja wspólnej wiary wymaga przede wszystkim międzyludzkiej miłości i szacunku. Jedność z Bogiem bezwarunkowo dokonuje się przez jedność wyznających i głoszących tę samą wiarę wiernych. Taka mała dygresja. Dlaczego diakon w tradycji słowiańskiej odwraca się wówczas w kierunku wiernych, stojąc, można by powiedzieć, plecami do ołtarza, w kierunku wiernych podczas wygłaszania symbolu wiary? Z dwóch powodów. Po pierwsze, z praktycznego. Nadaje on tempa śpiewowi credo, a gdyby ktoś zapomniał jakiegokolwiek słowa, niejako podpowiada go zebranym. Ale ma ono również i w pewnym sensie dogmatyczno-teologiczne znaczenie. A mianowicie, diakon ma za zadanie wówczas wnikliwie słuchać, czy wyznanie wiary wypowiadane przez danego człowieka, wiernych stojących przed nim, jest prawidłowe i nie zawiera herezji, odstępstw dogmatycznych. Credo w trakcie liturgii nie jest jedynie deklaracją dogmatyczną, ale żywym aktem liturgicznym. I nie tyle przygotowuje on do samego przyjęcia najświętszych tajemnic, bo inaczej, gdyby tak było, to występowałoby ono również podczas liturgii uprzednio uświęconych darów. A tam credo nie ma. Co podkreśla, że trynitarny wymiar Eucharystii, a mianowicie Cerkiew w pierwszej kolejności wyznaje wiarę w Ojca, Syna i Świętego Ducha. Po czym? Prosi, i tu uwaga, Boga Ojca, by zesłał Ducha na przedłożone dary, chleb i wino, aby te przemienione zostały w realne ciało i krew Syna Bożego. Credo wypracowane przez sobory nicejski i później konstantynopolitański stanowi kluczowy element tożsamości i życia liturgicznego Cerkwi Prawosławnej. Jego obecność w sakramentach, codziennych modlitwach oraz nabożeństwach podkreśla fundamentalne znaczenie wyznania wiary dla życia duchowego wiernych. Stanowi ponadto punkt odniesienia w sytuacjach granicznych, takich jak choroba czy śmierć, umacniając wiarę i nadzieję na życie przyszłego.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
0: Za nami prelekcja ojca Adama Magruka o miejscu symbolu wiary w prawosławnym życiu liturgicznym. W IV wieku na pierwszym soborze powszechnym 318 świętych ojców stworzyło pierwszą część modlitwy Wieruju, symbol wiary, którą na każdej boskiej liturgii wierni prawosławni odmawiają po dzień dzisiejszy. Serdecznie dziękujemy za słuchanie oraz zachęcamy do pozostania na antenie, gdyż niedługo przed nami zakończenie oraz modlitwy wieczorne, które według nauczania cerkwi są tak ważnym elementem w życiu każdego chrześcijanina. A już teraz na antenie wysłuchajmy modlitwy Wieruju.

0: Drodzy słuchacze, serdecznie dziękujemy za dzisiejszą obecność, ponieważ powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Już za chwilę na naszej antenie usłyszymy modlitwy wieczorne, które zakończą dzisiejszą audycję. Zapraszamy ponownie jutro o godzinie 16. Przed mikrofonem będzie czekała na Państwa Joanna Wawrzeniuk. A my żegnamy się ze słuchaczami. Przy mikrofonie była Agata Pietruszkiewicz. Spokojnej nocy, do usłyszenia za tydzień. Chrystus Woskresie!
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Modlitwa misja Tych Ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiłuj.